0: środę, mamy w kalendarzu 16 dzień września, jest 6, czas na wiadomości.
1: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się we wtorek. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trwają ostatnie prace na ulicy Kościuszki w Toruniu. To roboty drogowe i porządkowe. Te torowe zostały już zakończone. Pełny ruch tramwajowy został przywrócony na tej trasie od 1 września.
3: Aczkolwiek ulica oczywiście nie jest, ani prace nie są wykończone. Prace z tak zwaną małą architekturą, z zielenią będą jeszcze jakiś czas trwały i trzeba wspomnieć o tym, co każdy, kto tamtędy przejeżdża, widzi. Remontujemy przy okazji nawierzchnię jezdni, ponieważ znalazły się dodatkowe pieniądze, które można było na to przeznaczyć. Dlatego też wykorzystując front robót, który i tak już tam trwa, rozszerzając go nieco, zdecydowaliśmy o równoległym w czasie zrealizowaniu tych prac.
1: Mówi Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Utrudnienia i przewężenia drogowe na ulicy Kościuszki zakończą się najprawdopodobniej na przełomie września i października. Trwa też inna inwestycja, remont torów w ciągu Konstytucji 3 maja od pętli Olimpijska do ulicy Ślaskiego w Toruniu. Zakres prac jest bardzo szeroki. Zaawansowanie robót to teraz ponad 50%. Ta inwestycja zakończy się najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Trzeba więc liczyć się jeszcze z utrudnieniami zarówno dla kierowców, jak i pasażerów. Od kilku miesięcy z uwagi na konieczne do wykonania roboty nie kursuje linia numer 6. Pasażerowie dopytują, kiedy więc jest szansa, że szóstka wróci na tory?
3: Wykonawca modernizacji deklaruje, że pod koniec września, ale znowu byłbym ostrożny, raczej na przełomie września, października tramwaj wróci na ten tor i będzie jeździł po jednym torze jeszcze przez pewien czas, dopiero pod koniec roku ten drugi tor będzie uruchomiony.
1: Tutaj przypominamy przy okazji dla pasażerów wyruszających z Jaru, że trójka jeździ znacznie częściej.
3: Znacznie częściej niż zwykle, co częściowo rekompensuje braki szóstki.
1: Cały czas trwają także prace projektowe dotyczące nowej zajezdni tramwajowo-autobusowej, która ma powstać na zachodzie Torunia, niedaleko Moto Areny. Tramwaje mają przenieść się tam nie później niż za około 3 lata.
3: Prace są zaawansowane na tyle, że w najbliższych tygodniach wykonawca deklaruje złożyć dokumenty służące temu, aby uzyskać decyzje administracyjne pozwalające na budowę. My, kiedy te decyzje się ukażą, niezwłocznie ogłosimy przetarg na budowę zarówno zajezdni w części tramwajowej, jak i linii tramwajowej, która doprowadzi tramwaje do zajezdni, począwszy od istniejącej pętli przy Moto Arenie, aż do miejsca, w którym nowa zajezdnia się będzie budować.
1: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu planuje też nowe zielone przystanki. Chodzi o 10 lokalizacji.
3: One będą miały wszystkie jednakowy wygląd, jeśli chodzi o konstrukcję i elementy wyposażenia, ale co najważniejsze, zostaną otoczone roślinnością, co sprzyja ich przyjemnemu wyglądowi i temu, aby oczekiwanie na nadjeżdżający tramwaj czy autobus było nieco przyjemniejsze. Zielone przystanki powstaną w 3 lokalizacjach przy szosie lubickiej, a mianowicie w rejonie ulicy Ślaskiego, w rejonie ulicy Przyskarpie oraz Rydygiera, a także przy Kaszowniku i przy ulicy Kraszewskiego. Docelowo także, ale to już wychodzimy mocno w przyszłość, na pewno nie będzie to w tym roku, ale w latach kolejnych, 59 wiat autobusowych na trasach linii podmiejskich również zmieni swoje oblicze i staną się przystankami zielonymi.
1: Mówił Zbigniew Wyszogrodzki, prezes MZK w Toruniu. Cały wywiad publikujemy na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz na naszej antenie czas na interwencję. Słuchacze zgłaszają nam kolejne problemy drogowe, tym razem dotyczące nawierzchni na ulicy pod Dębową Górą na odcinku od Chrobrego do Batorego. Czego dokładniej dotyczy zgłoszenia? O tym nasz reporter Artur Stochla.
4: Jak przekazali nam słuchacze, chodzi o dziury, które pojawiły się po ostatniej zimie. Takie ubytki zdaniem kierowców zagrażają bezpieczeństwu i oczywiście mogą prowadzić do uszkodzenia samochodu. Mieszkańcy skarżyli się również, że wielokrotnie interweniowali w tej sprawie, jednak dotąd bez efektów. Skontaktowałem się więc z miejskim zarządem dróg i zapewniono mnie, że drogowcy przeprowadzą kontrolę na wskazanym odcinku.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dwudniowy salon maturzystów, czyli edukacyjne targi dla przyszłych studentów. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą uczelni z całego kraju i uzyskać informacje na temat kierunków studiów oraz miast akademickich.
5: Zdecydowanie obserwujemy to, że młodzież jest zagubiona, nie wiedzą jeszcze, co mają zrobić ze swoją dalszą ścieżką, jak tą karierę swoją dalszą naukową, a potem życiową pokierować, więc to wydarzenie właśnie w tym celu jest, żeby zobaczyć, jakie mają możliwości, poznać ofertę różnych uczelni, no ale przede wszystkim my tutaj stawiamy na UMK. Oferujemy jako UMK też specjalne narzędzie dla nauczycieli, którzy tutaj przychodzą, czy doradców zawodowych, którzy przyjeżdżają z młodzieżą. To są gotowe scenariusze lekcji do przeprowadzenia z młodzieżą po to właśnie, aby sprawdzić, jakie mają preferencje i jakie kierunki studiów dla konkretnych osób byłyby najodpowiedniejsze.
4: Dlaczego warto studiować na UMK?
5: Jesteśmy świetną uczelnią, która ma szeroką ofertę studiów dla kandydatów. Jest naprawdę w czym wybierać. Myślę, że każdy zainteresowany młody człowiek jest w stanie znaleźć coś ciekawego dla siebie. Oferujemy również możliwość wyjazdu, nie tylko w ramach programu Erasmus+, ale także jesteśmy członkiem konsorcjum JUFE, czyli Młodych Uniwersytetów Europejskich. W ramach tego konsorcjum również młodzież może korzystać z oferty wyjazdowej. Teraz w ramach JUFE otworzyliśmy również nowy kierunek Urban Sustainability Studies, który kończy się dyplomem 7 uczelni, więc w ramach studiów nie dość, że można jeździć po różnych krajach europejskich, po różnych uczelniach europejskich, z którymi mamy podpisane umowy, to jeszcze dostaje się na koniec dyplom honorowany przez 7 europejskich uniwersytetów.
1: Mówiła Magdalena Szwajda, kierownik działu promocji i komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A co mówili uczestnicy targów?
6: Ja pewnie będę studiował, raczej na pewno.
7: No, u mnie tak samo to wygląda, no ale jeszcze nie jestem pewny co do kierunku i tak dalej, więc to wszystko jeszcze może się dynamicznie zmienić. No i nie jestem oczywiście pewny, czy na UMK tutaj, gdzie właśnie w rodzinnym mieście, czy raczej może gdzieś indziej w innym mieście.
4: Czego szukacie? Jakich uczelni wyższych i czy w ogóle chcecie iść na studia?
8: No, ja chcę iść na studia i ja szukam jakichś na psychologii studiów.
4: A jak psychologia, to co, Toruń jest brany pod uwagę, czy raczej inne miasta?
8: Jest brany właśnie pod uwagę, bo to jest najbliżej.
9: No ja myślałam o prawie i też gdzieś tak w Toruniu, myślałam może Olsztyn, coś takiego, nie wiem.
10: Nie wiem, nie sprawdzałam, nie chodziłam nigdzie. Jesteśmy ze szkoły, okay. Ze szkoły przyjechaliśmy na wycieczkę.
4: Na wycieczkę?
10: Tak.
4: Czyli nie szukacie konkretnie żadnych kierunków studiów?
10: No nie wiemy.
4: Jak to nie wiecie? Do której jesteście klasie?
10: W czwartej, w maturalnej.
4: No to już chyba tak powoli...
10: Znaczy nie no, szukamy cały czas, ale nie tutaj.
4: A jak nie tutaj, to gdzie? Gdzie byście chciały studiować? I czy w ogóle chcecie studiować?
10: Chcemy, ale jeszcze nie wiemy gdzie.
11: To raczej jakieś budownictwo, a budownictwo to jest praktycznie na każdym uniwersytecie, także...
4: A kolega?
12: Ja podobnie, bo maturze nie wiem, co jeszcze będę robić. Może będę jok pracować, może na studia pójdę.
1: Relacje z salonu maturzystów przygotował nasz reporter Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Sezon na grzyby w pełni, a toruński sanepid przypomina, że każdy zbieracz grzybów może skorzystać z bezpłatnej porady grzyboznawcy. Szczegóły ma dla nas nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Porady udzielane są wyłącznie dla całych, świeżo zebranych grzybów z kapeluszem i trzonem. Wyjątkowo po weekendowych zbiorach konsultacja jest możliwa w poniedziałek pod warunkiem odpowiedniego przechowywania grzybów. Grzyboznawcy przyjmują w dwóch lokalizacjach w naszym mieście. Przy szosie Bydgoskiej 1 i Kopernika 9. Specjaliści są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14. Przed wizytą konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
1: A numery telefonów i najważniejsze zasady grzybobrania znajdziecie na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Toruń coraz chętniej wybiera rower. Od początku sezonu mieszkańcy i użytkownicy toruńskiego roweru miejskiego wypożyczyli jednoślady blisko 35 tysięcy razy. Więcej informacji przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
2: W
4: W ciągu 3 wakacyjnych miesięcy, czerwca, lipca i sierpnia, rowery wypożyczono łącznie prawie 32 tysiące razy. We wrześniu, w ciągu pierwszych dni, użytkownicy skorzystali z rowerów prawie 3 tysiące razy. Zdaniem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, blisko 35 tysięcy wypożyczeń w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu to bardzo dobry wynik i sygnał, że mieszkańcy oraz odwiedzający miasto coraz chętniej wybierają wygodny, szybki i ekologiczny środek transportu. Liczby cieszą, tym bardziej, że nie jest to ostateczny wynik, bo sezon zakończy się 30 listopada.
0: Co dobrego i co nowego w pogodzie na tę środę, 16 dzień września w Toruniu i w całym regionie. To będzie trochę inny dzień, bo przed nami dziś dużo więcej na termometrze. Maksymalnie na termometrach w Toruniu i w okolicy zobaczymy 24, może nawet 25 stopni. I w tej pierwszej części dnia, nawet do wczesnego popołudnia, sporo słońca. Natomiast końcówka dnia z większym zachmurzeniem i wtedy możliwe opady deszczu.
14: Z nową energią witamy już w środę. Jak ten czas szybko leci. Kolejny wspaniały dzień przed nami. Piotrze, cieszysz się?
0: Oliwio, bardzo.
14: No i tak ma być. Oliwia Ciszewska, witamy was serdecznie.
0: Piotr Olszowski, gramy. Zróbcie teraz trochę głośniej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze, dobra środowa pobudka w radiu gra na 88 i 8 FM i wszystkich bardzo serdecznie witamy o poranku. Przeciągamy się i spoglądamy jak zwykle mniej więcej o tej porze do kalendarza.
1: Oczywiście, dzisiaj mamy w końcu który? 16 dzień września.
0: Tak.
1: Imieniny Edyty, Kamila.
0: Ale tej Edyty?
1: No tej Edyty.
0: I tego Kamila?
1: No oczywiście, i tego Kornela.
0: Aha, Edyto, Kornelu, Kamilu, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ale nie tylko, bo dziś kilka ciekawych świąt nietypowych, wśród nich...
1: Dzień maszynisty.
0: Aha. Dzień blusa. Oraz Światowy Dzień Fryzjera. Dzisiaj robimy się na bóstwo wszystkich fryzjerów, barberów i innych takich zajmujących się tym, co mamy na głowach, tak?
1: Tak. Także przepraszamy już teraz za to, że będziecie mieć więcej telefonów. No cóż, no przypominamy, warto mieć świeżą fryzurkę na jesień.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Niskie ceny.
7: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: od 30 lat.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
2: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
12: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
13: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku i za chwilę do naszej dobrej porannej playlisty wrócimy, ale wcześniej jeszcze chcemy obwieścić tę dobrą nowinę całemu Toruniowi i najbliższej okolicy, ponieważ jest się z czego cieszyć, a tę dumę i chlubę przynosi nam nasze toruńskie miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania. Brawo!
1: MPO zajęło drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu miejskich przedsiębiorstw gospodarki komunalnej 2026.
0: Brawo! I przypadku tu nie ma, wielkie szapoba, czapki z gufi, ukłony dla wszystkich pracowników zarządu, wszystkich pań i panów dzielnie pracujących, bo to są tacy cisi bohaterowie bez peleryn.
1: O. Nasi codzienni bohaterowie. Widzimy to szczególnie po wszystkich imprezach miejskich, jak jest pięknie, czysto, szybko. Ja szczególnie pozdrawiam kierowców M-Przoka, którzy także odwiedzają nasze dzielnice.
0: Pozdrawiamy. Dodajmy, cały ogólnopolski ranking wygrało i mówiąc wprost, sprzątnęło nam sprzed nosa miejsce pierwsze przedsiębiorstwo oczyszczania z Warszawy. Gratulujemy, spokojnie, jeszcze was dogonimy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Fast Boy, Music Sounds w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Do siódmej jeszcze trochę pogramy, a o pełnej u nas oczywiście najświeższe, najważniejsze wiadomości i trochę o pogodzie na dziś. To już za moment. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
15: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
17: Po reklamie.
0: Co dobrego i co nowego w pogodzie na tę środę, 16 dzień września w Toruniu i w całym regionie. To będzie trochę inny dzień, bo przed nami dziś dużo więcej na termometrze. Maksymalnie na termometrach w Toruniu i w okolicy zobaczymy 24, może nawet 25 stopni. I w tej pierwszej części dnia, nawet do wczesnego popołudnia, sporo słońca. Natomiast końcówka dnia z większym zachmurzeniem i wtedy możliwe opady deszczu.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Coraz bliżej 7 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych wiadomości. W raporcie będzie też trochę o pogodzie. A pogoda czasami dobra jest i prognoza, zwłaszcza dla rowerzystów, a tych, jak będziemy chcieli nazwać profesjonalnie i w kontekście sportowym, to nazwiemy ich kolarzy.
1: Mhm,

0: cyklistą. O, można też tak nazwać. I takich być może będzie niedługo więcej na ulicach Torunia, ponieważ pojawiają się ploteczki, o których także przeczytacie na naszej stronie, że Tour de Pologne wróci do Torunia.
1: No przynajmniej rozmowy na ten temat były, a jeśli o Tour de Pologne rozmawiać, to z kim, jak nie z panem Czesławem Langiem, który zawitał w Toruniu, spotkał się z prezydentem, widziałem z panem marszałkiem również, no i były rozmowy.
0: A może tylko na kawę się spotkali,
1: nie? Nie sądzę.
0: No, dobrze. W takim razie trzymamy kciuki, no i szykujemy nasze rowery.
1: Łatamy dziury, żeby ci kolarze nie popadali w nie i płynnie przejechali przez miasto. Prawie jesteśmy gotowi. Radio Gra.

0: Kawa, kaweczka, kawunia. Już widzę tutaj u koleżanki jest, u mnie jeszcze nie ma, w związku z czym jestem trochę w plecy, powiem wprost.
1: Zastanawiam się tylko, czy dzisiaj dodać trochę cukru, czy może tak na gorzko.
0: A przepraszam, ja ci nie wystarczę. Jako osłoda poranka.
1: No dobrze, dobrze. No to może tak pół łyżeczki chociaż.
0: Lubię i czasami tak nawrzucać trochę.
1: Zbliżamy się do 7. Najnowszy raport i prognoza pogody przed nami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
3: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Łazienka, jak to łatwo powiedzieć.
5: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej, na co dzień.
4: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
5: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
4: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
5: Zdecydowanie tak.
4: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Po reklamie.
10: W kalendarzu środa, 16 dzień września. Mamy 7 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Do niedzieli można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Na wasze wsparcie czekają pomysły z puli osiedlowych oraz puli ogólnomiejskiej. Jak co roku o pomoc prosi także schronisko dla bezdomnych zwierząt przy Przybyszewskiego w Toruniu. Do tej pory z pieniędzy z tego budżetu obywatelskiego udało się wyremontować sporo przestrzeni w przytulisku. A czego dotyczy tegoroczny projekt?
12: Nasz projekt to przebudowa tej takiej dużej stodoły na środku placu, która już niestety jest popękana i dach nieszczelny, a to jest nasz główny magazyn, w którym magazynujemy i koce, kołdry, i ścinki papierowe i wszystko to, co dostaniemy od ludzi, ani nie wykorzystujemy w danej chwili, zwłaszcza na zimę, jak otrzymujemy dużo darów.
11: Mówiła nam Agnieszka Szarecka, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu. Czy remont stanie się faktem? To zależy od waszych głosów. Zajrzyjcie na stronę budżettorun.pl.
13: Dzieje się na drogach.
11: Przenosimy się do podtoruńskiej gminy Lubicz. Droga prowadząca od skrzyżowania z ulicą Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym do ulicy Sieradzkiej zostanie czasowo zamknięta. Prace wystartują w najbliższy poniedziałek i potrwają do końca listopada. Te drogowe informacje zebrała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Powodem zaplanowanych prac są roboty naprawcze związane z zabezpieczeniem i stabilizacją gruntu oraz odbudową fragmentu jezdni. Przypominam, ta droga została oddana do użytku w ubiegłym roku. Okazuje się jednak, że odcinek tej trasy poprowadzono przez osuwisko, które nie zostało uwzględnione w projekcie, stąd wspomniane problemy.
11: Kasiu, ta droga to część większej inwestycji. Co z kolejnymi etapami?
14: Tak, cała inwestycja zakłada stworzenie nowego, alternatywnego połączenia komunikacyjnego gminy z Toruniem. Wybudowana droga to pierwszy etap, drugi to dalszy fragment do ulicy Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym i jest on w trakcie projektowania, a trzeci etap to most łączący Lubicz Dolny z Nową Wsią. Ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych dniach.
11: A w raporcie za godzinę pojawią się kolejne informacje z podtoruńskich dróg. O 8:00 zajrzymy do gminy Wielka Nieszawka.
13: To są wiadomości Radia Gra.
11: W najbliższą sobotę mieszkańcy Torunia będą mogli wziąć udział w rowerowej masie krytycznej z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia Bez Samochodu. Impreza wystartuje o 16:00 na rynku nowomiejskim. Organizatorzy podkreślają, że wrześniowy przejazd to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale także apel o poprawę infrastruktury. infrastruktury rowerowej w naszym mieście. Tegoroczna trasa poprowadzi przez Rubinkowo i Skarpę. O sobotniej masie krytycznej więcej piszemy na Gra FM.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Kierowcy, noga z gazu, od dzisiaj na drogach całej Europy rusza akcja Roadpol Safety Days. Przez tydzień policja będzie prowadzić wzmożone kontrole, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych. Funkcjonariusze sprawdzają także prędkość i trzeźwość kierowców. Bądźcie czujni, jedźcie bezpiecznie.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
11: Zapraszam na raport sportowy. Udany start Stalowych Pierników z Torunia. Za nami pierwszy mecz Tauron Hockey Ligi. Zawodnicy z Grodu Kopernika sezon rozpoczęli z wysokiego C. W spotkaniu pierwszej kolejki Energa Toruń pokonała na własnej tafli JKH GKS Jastrzębie 8-0. Nasi hokeiści kontrolowali spotkanie przez cały czas. Prowadzili już od 7 minuty meczu. W pierwszej tercji strzelili 3 gole, w drugiej 2. W ostatniej części spotkania dorzucili jeszcze 3 bramki. Kolejny mecz w piątek to będzie wyjazdowe spotkanie z Podhalem, a na Tortorze ponownie widzimy się w niedzielę na meczu z Polonią Bytom. Wczoraj w innych meczach pierwszej kolejki Tauron Hockey Ligi GKS Tychy zdeklasował Podhale 10-1. Zagłębie Sosnowiec wygrało 4-1 z Krakowią. Polonia Bytom pokonała 5-1 Unię Oświęcim, a GKS Katowice także 5-1 wygrał z STS-em Sanok.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: Nawet 25 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w najcieplejszym momencie dnia. Na niebie w pierwszej części środy będzie więcej słońca. Po południu nad miastem pojawią się jednak chmury, z których może popadać deszcz, niewykluczona także burza. Wieje umiarkowany wiatr, wieczorem może być silniejszy. Warunki biometeo będą się pogarszać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Już środa, moi mili, coraz bliżej do weekendu. U nas także czuć już powoli to napięcie. A może właśnie wręcz przeciwnie, wyluzowanie?
10: Relax, luz.
16: Nie, no po prostu dobra muza nam towarzyszy, dlatego i wam również towarzyszymy my w tym poranku. Już po 7:00, Oliwia Ciszewska.
10: Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: Rano i dobrze, dobra środowa pobudka na tej fali w radiu gra jak zwykle na 88,8 FM, a wraz z tą muzyczną, radiową pobudką mamy dobre, po raz kolejny, mam nadzieję, że dobre wieści z gwiazd.
1: Zawsze tak patrzysz z taką nadzieją na mnie. No oczywiście, mamy dobre rady od kosmosu na środę także. Uwaga, uwaga, unikamy dzisiaj dyskusji z upartymi osobami. Tak mówią nam gwiazdy. Okay. Nawet jak te uparte się upierają, że muszą z nami porozmawiać, no to mówimy im nie, stop, dzisiaj nie dyskutujemy.
0: Przepraszam, z samym sobą też mam nie dyskutować, tak? Okay.
1: Tak, tak. Lepiej oddać się własnym przemyśleniom, ale no chyba, że jest tak jak mówisz. Wieczorem, uwaga, uwaga, czekają nas przyjemności. Nie wiem, co się będzie działo, ale tutaj również kosmos jest dobrej myśli. To wszystko jest zapisane w horoskopie, serio, serio. Zodiakalny baran z kolei ma dzisiaj wyjątkowo dużo optymizmu w sobie, a byczek, no ten będzie nieco buntowniczy. Krótko mówiąc, pokaże swoje rogi.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Za chwilę wracamy do grania, ale wcześniej jeszcze taka powakacyjna trochę tematyka związana z turystyką na linii Polska-Madera, bo oto w sobotę pasażerowie, turyści z Polski próbowali dolecieć na Maderę, nie dolecieli na miejsce, wylądowali 560 km dalej na Gran Canaria. Dokładnie to wszystko dlatego, że wiatr był zbyt silny i to pilotowi nie pozwoliło wylądować. Podróż do miejsca docelowego podobno udało się dokończyć dopiero następnego dnia.
1: Ale czekaj, no jak wylądowali dalej, to chyba dobrze, co nie? No, normalnie pewnie za bilet w dalsze miejsce zapłaciliby więcej.
0: No tak.
1: Mamy tylko nadzieję, że zadbali dla tych turystów o jakiś catering, przekąski czy coś.
0: No tak, ale czekaj, bo Gran Canaria, czy to nie tam kręcili te... Mów, pamiętniki z wakacji.
1: O, tak, no i już wiemy, co było w ramach przekąsek.
0: Mięsny jesz.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
8: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
12: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra. We are.

0: rano i dobrze, z uśmiechem na twarzy. Dzisiaj możemy mówić, że jest to dobry dzień, ponieważ dobrze nasi hokeiści rozpoczęli nowy sezon na lodzie. Wygrali z GKS-em Jastrzębie 8-0. Co to
1: pięknie,
0: za wynik? Pięknie.
1: Brawo. Brawissimo. Na trybunach nie brakowało dopingu kibiców. Oczywiście było sporo walki, szybkiej gry i takich sportowych emocji. I tak sobie myślę, że przypadku może w tym rzeczywiście nie było, bo jakieś takie połączenie magiczne pomiędzy żużlem a hokejem w Toruniu zawsze było. Jak żużlowcom szło dobrze w końcówce sezonu, to często hokeiści też sobie radzili na początek
0: swojego.
1: Czyli
0: się wspieramy po prostu. Chodzimy i na żużel, i na hokej.
1: Tak jest.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango. Bardzo, bardzo lubimy ten kawałek.
1: On wprowadza taki wakacyjny nastrój jeszcze na naszej antenie.
0: Właśnie ta.
1: A jak będzie dzisiaj w pogodzie, sprawdzimy już za chwilę, bo kolejna prognoza pogody zbliża się wielkimi krokami.
0: Pogoda dziś może być jak Sylwia Grzeszczak. Też nam zostawi trochę tego jeszcze powakacyjnego nastroju.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
3: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
4: Chciałbym jechać, ale te koszty.
3: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
4: Serio?
3: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
4: Gdzie to znaleźć?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
5: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.

0: przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
5: Nawet 25 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w najcieplejszym momencie dnia. Na niebie w pierwszej części środy będzie więcej słońca. Po południu nad miastem pojawią się jednak chmury, z których może popadać deszcz, niewykluczona także burza. Wieje umiarkowany wiatr, wieczorem może być silniejszy. Warunki biometeo będą się pogarszać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
6: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana, a teraz już dobre wieści także dla zdenerwowanych i już zestresowanych rodziców, obecnych ósmoklasistów. Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu, działające w strukturach naszego toruńskiego Centrum Usług Społecznych, zaprasza, uwaga, na darmowe zajęcia dla uczniów przygotowujących się do tegorocznego egzaminu, ale tu nie chodzi o konkretne przedmioty, a o to, jak się uczyć, żeby się nauczyć.
1: No właśnie, bo czasami pada to pytanie od rodziców, uczysz się? Tak, uczę. Ale co w związku z tym? No i tu jak czytamy w takim formularzu zgłoszeniowym, podczas praktycznych zajęć uczniowie poznają sprawdzone sposoby na lepszą naukę i przyjrzą się takim kwestiom jak ustalanie priorytetów, techniki aktywnego uczenia się, czy na przykład gospodarowanie czasem.
0: O proszę, tak, gospodarowanie czasem, ustalanie priorytetów. Przyda się to nie tylko przed egzaminem, ale i teraz, o poranku.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze w Radiu Gra. To oznacza jedno, że przed nami najświeższe, najważniejsze informacje z Torunia, z regionu, z kraju, ze świata, z całej galaktyki. Jak tylko wydarzyło się w niej coś ważnego, to my wam o tym powiemy.
1: Także jeżeli jesteście gdzieś w kosmosie, na Marsie, dajcie nam znać. Numer ciągle ten sam, 56 i od 6 do 0.
0: Tam chyba będzie jakiś inny kierunkowy stamtąd,
1: to mi się wydaje. No.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
5: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
6: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
5: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
6: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
5: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
6: Zdecydowanie tak.
5: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
8: 23 września w Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Ryszardem Kowalskim, działaczem sportowym i honorowym prezesem toruńskiego związku PKKF. Opowie on o ludziach, którzy przez lata tworzyli sportową historię Torunia, ich pasji, zaangażowaniu i społecznej energii. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy Sport nie tylko wyczynowy. Historia toruńskiego związku PKKF. Wydarzenie poprowadzi Anna Kmieć. Początek o godzinie 17.
9: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
12: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
1: Po reklamie. W kalendarzu środa, 16 dzień września. Na zegarach godzina 8, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Ta trasa zmieni drogowe oblicze całego regionu. Mamy informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Trwają intensywne prace nad S10, która docelowo połączy Szczecin z obwodnicą aglomeracji warszawskiej, po drodze przecinając stolicę naszego województwa, Bydgoszcz i Toruń. Jak wiecie z naszych serwisów, na trasie między Bydgoszczą i Toruniem trwają intensywne prace drogowe na 4 odcinkach, a w ostatnich dniach GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę kolejnych 40 km eski, tym razem z Wyżyska do Nakła i z Nakła nad Notecią do Bydgoszczy. Wartość dwóch ofert to ponad 1 200 000 000 zł. Czekamy na podpisanie umów.
14: Dzieje się na drogach.
13: Mieszkańcy Cierpic pod Toruniem mogą już korzystać z odświeżonej drogi prowadzącej od ulicy Dybowskiej do wiaduktu nad powstającą trasą S10. Co zmieniło się w tej okolicy? To sprawdzała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: To około 1 km nowego asfaltu, nowe zjazdy do posesji czy utwardzone pobocza. Wykonawca zamontował też nowe oznakowanie drogowe. Koszt inwestycji to około 850 tysięcy złotych.
13: Kasiu, to jednak nie koniec drogowych zmian w tej okolicy.
15: Tak, do końca tego roku gmina Wielka Nieszawka planuje przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na remont kolejnego odcinka trasy Cierpice-Jarki, czyli od wiaduktu nad S10 do granicy gminy.
14: To są wiadomości Radia Gra.
13: Fundacja Hospicjum Nadzieja z Torunia już od 30 lat niesie pomoc i wsparcie osobom ciężko i przewlekle chorym, a także ich rodzinom. Szczególną troską otacza dzieci wymagające opieki hospicyjnej oraz ich bliskich.
16: Z czego jesteście najbardziej dumni, jeżeli chodzi o te 30 lat?
17: Myślę, że powodów do dumy nasza fundacja ma wiele, ale jednym z takich największych osiągnięć to jest liczba wsparcia, liczba osób, którym mogliśmy udzielić wsparcia, a są to tysiące rodzin podopiecznych, którzy to właśnie w tym miejscu znaleźli pomoc, wsparcie, nie tylko same dziecko, ale i też to wsparcie znalazły rodziny.
13: Mówiła nam Monika Kwilińska z Fundacji Hospicjum Nadzieja w Toruniu. Rozmawiał z nią Artur Stochla. W tym roku fundacja obchodzi jubileusz 30-lecia. Między innymi z tej okazji w hotelu Mercure 19 września odbędzie się bal charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na dalszą działalność i pomoc podopiecznym Hospicjum Nadzieja.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
13: 3 miesiące bez prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym. Rząd przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym.
18: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
13: Wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają wejść w życie w tempie ekspresowym.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
13: Zapraszam na raport sportowy. Polscy siatkarze pewni awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Europy z pierwszego miejsca w grupie. Wszystko po wczorajszej wygranej 3-0 z Ukrainą. O kolejnym zwycięstwie bez straty seta zdecydowała m.in. zagrywka. W tym elemencie biało-czerwoni wyglądali świetnie w dwóch pierwszych setach, w drugim rozbijając reprezentację Ukrainy 25-13. Z gry swoich podopiecznych w tym spotkaniu był zadowolony trener Nikola Grbić.
19: Walczyliśmy. Myślę, że mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca.
13: Dziś na zakończenie fazy grupowej biało-czerwoni w Sofii zmierzą się ze współgospodarzami turnieju Bułgarami. Początek meczu o 18:00. I jeszcze piłka nożna. Dzięki czwartej ligowej wygranej z rzędu Górnik umocnił się na pozycji lidera Ekstraklasy. Zabrzanie pokonali wczoraj 2-0 na wyjeździe Koronę i mają 5 punktów przewagi nad drugą w tabeli Legią Warszawa.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
13: Po chłodnym poranku, kiedy słupki rtęci zjechały w Toruniu do 10 kreski, przyjdzie ocieplenie. Dzisiaj spodziewajmy się, że termometry pokażą nawet 24 stopnie. Na niebie będzie dużo słońca, ale w drugiej części środy sytuacja ulegnie zmianie. Zapowiada się pochmurne popołudnie i wieczór. W Toruniu ma padać deszcz, silniej powieje.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
0: To już po ósmej. Dzień dobry, cześć, witamy, kłaniamy się bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny, środowy ranek. Ładnie to wygląda za oknem.
1: Pięknie nam się robi, pięknie. W takim razie będzie to dobry dzień i to manifestujemy, czarujemy, będzie pięknie. Mówię wam, Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski, taka manifestacja z naszej strony i do tego dużo dobrego grania. Zaczynamy.

0: Rano i dobrze. Dobra, środowa pobudka w Radiu Gra. Za chwilę kolejna dawka hitów pełnych energii, ale wcześniej zapowiedź bardzo energetycznego pożegnania z karierą reprezentacyjną, bo takie zakończenie zapowiedział już jakiś czas temu 39-letni, przypomnijmy, Leo Messi. No i teraz reprezentacja Argentyny postanowiła wyprawić mu mecz pożegnalny. To wyjątkowe spotkanie, na które pewnie bilety szybko się rozejdą już 6 października.
1: Kurczę, to z kim będzie ten mecz? Może z Polską?
0: Nie, no gdzie z Polską. Jeszcze Lewy by mu skradł show. Mają zagrać z reprezentacją Beninu. No i tu rzeczywiście szansa na strzelenie przynajmniej 15 goli będzie większa.

0: Friday. W radiu gra to jeszcze nie Friday, to Wednesday, ale spokojnie do piątku też się zbliżamy wielkimi krokami. A teraz będzie dobra historia prosto z Wołomina. Tamtejsi policjanci mają powody do dumy, bo rozpracowali i odnaleźli dziuplę, w której gangsterzy przetrzymywali skradzione samochody. Podobno niektóre z nich już były w częściach.
1: No a co ciekawe, jeden ze złodziei podczas nalotu policji ukrył się w psiej budzie. Na nic się to nie zdało, no i z budy szybko został wyciągnięty.
0: Ale wiesz co, tak sobie myślę, że to dobrze, że wybrał jednak psią budę, bo skoro historia dotyczy nie budy, a samochodowej dziupli, no to z dziupli byłoby go zdecydowanie trudniej wydostać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Jet Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jet Tour Days. Przetestuj Jet Toura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
6: Po reklamie.

0: Dobre granie od samego rana, a teraz już poranna polecajka. Prosto z naszej strony, Gra FM, do kawusi zaglądajcie i czytajcie, bo to newsy o tych nowych zasadach dotyczących okresu próbnego dla świeżo upieczonych kierowców, bo te dokładnie zmieniły się 4 września. Między innymi przeczytacie o tym, że w tym okresie przekroczenie 12 punktów karnych oznacza obowiązkowe odpłatne szkolenie praktyczne. Tak mają młodzi kierowcy, no ale przy okazji też przypominamy, że od marca tego roku naprawkę mogą zdawać już 17-latkowie.
1: Tak, i podobno według pierwszych statystyk są lepiej przygotowani do egzaminów, lepiej im to wszystko idzie. To jest zaskakujące, że młodsi ludzie lepiej sobie radzą.
0: Ale widzisz, może nie zaskakujące. Oni jeszcze pamiętają, jak się bawili samochodzikami.
1: A, resorówki, no, zdalnie sterowane.
0: Tak, no, może... jakieś gierki może na komputer.
1: Słuchaj, to może ten wiek zdawalności na egzamin trzeba jeszcze bardziej obniżyć. Na przykład 6-7-latkowie. Okaże się, że zaparkowanie dużym 18-kołowym zestawem w zatoczce to jest dla takiego malucha

0: Rano i dobrze, tak właśnie brzmi najlepsza muzyczna pobudka w tym mieście, w tym powiecie, w tym starostwie całym i regionie.
1: To tylko dla was jesteśmy tutaj i cieszymy się, że nas wybieracie, że zaglądacie też przy okazji na naszego fejsika, Instagrama. O, tam się pokazujemy czasem, jak czasem oczywiście tak. Wyglądamy nieco ładniej o poranku.
0: Tak, bo wtedy ktoś tam pisze, że nie myślałem, że tak wyglądacie. Myślałem, że trochę lepiej to będzie wyglądało. No, sorry, pracujemy nad tym, no ale medycyna estetyczna też ma swoje granice.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
16: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9 edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
17: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dilera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.

0: stopnie. Na niebie będzie dużo słońca, ale w drugiej części środy sytuacja ulegnie zmianie. Zapowiada się pochmurne popołudnie i wieczór. W Toruniu ma padać deszcz, silniej powieje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.
2: To jest Radio Gra.

0: Dobra pobudka na tej fali. Macie ją jak zwykle na 88.8. O 9.00 zapraszamy na kolejne najświeższe, najważniejsze wiadomości. Ale ta wiadomość też będzie ważna i to będzie zaproszenie na sprzątanie świata.
1: Na rynku nowomiejskim będzie wielka feta, wielki piknik naszego MPO, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, bo przecież wice liderami są w całej Polsce, tak? Tego, jak pięknie sprzątają. A tutaj, proszę bardzo, będą warsztaty ekologiczne i inne wspaniałe rzeczy dla najmłodszych, a nieco starsi mogą przynieść także swoje zużyte baterie, przeterminowane leki, zużyte ubrania, tekstylia, bo to także będzie zbierane tam na miejscu. Zatem przed sobotą warto zrobić porządki w szafie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. Za chwilą nas wiadomości, te najświeższe, najważniejsze. Też trochę szczegółów pogodowych na środę, środunię. Dziś to w ogóle dobrze się zapowiada na termometrach.
1: Wydaje mi się, że nawet nie trzeba brać parasola. Ale
0: chyba, że na wieczór.
1: Szczegóły będą w naszej prognozie pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross. Teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: Citroen.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
17: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
4: Środa, 16 dzień września, jest 9 w Radiu Gra, czas na raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Miasto snuje plany dotyczące strefy inwestycyjnej Toruń-Zachód. Przy szosie bydgoskiej 94 ma do 2028 roku powstać nowoczesny kompleks biznesowy, w którym znajdą się biura, przestrzenie handlowe i magazynowe. Prywatny inwestor myśli o obiekcie mającym w sumie 24 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Najwyższe budynki będą miały 12 metrów wysokości. W okolicy powstanie 180 miejsc parkingowych. Obiektem mają być już zainteresowani przyszli najemcy, jak zdradza toruński magistrat, m.in. francusko-chińska korporacja czy firma motoryzacyjna. Przypomnijmy, że według miejskich koncepcji strefa inwestycyjna Toruń-Zachód będzie obszarem obejmującym 120 hektarów przestrzeni inwestycyjnych.
6: To są wiadomości Radia Gra.
5: Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu, działające przy Toruńskim Centrum Usług Społecznych, prowadzi bezpłatny program wsparcia dla ósmoklasistów. Ze szczegółami przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
7: Zajęcia odbywają się w małych grupach i obejmują trzy niezależne moduły. Pierwszy to nauka i powtórki, gdzie uczniowie dowiedzą się, jak skutecznie przygotowywać się do egzaminów z języka polskiego, matematyki i angielskiego. Biofeedback, czyli trening koncentracji i praca nad redukcją stresu. Do tego techniki relaksacji oparte na ćwiczeniach oddechowych i ruchowych. Co ważniejsze, na każdy moduł obowiązują osobne zapisy, a uczestnik sam wybiera interesującego zajęcia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Obecnie można zapisać się na moduł poświęcony metodom skutecznej nauki.
5: Formularz zapisów do programu znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta. Centrum Nowoczesności w Toruniu przygotowuje się do Nocy Naukowców. Ta wyjątkowa impreza odbędzie się w Młynie Wiedzy 25 września. Choć jest darmowa, to organizatorzy, spodziewając się wysokiej frekwencji, zapraszają do odbioru darmowych wejściówek na to wydarzenie.
8: Tematem tegorocznej Nocy Naukowców będzie różnorodność biologiczna. I tak jak mówimy o różnorodności biologicznej, tak różnorodna będzie nasza Noc Naukowców, bo można powiedzieć, że każdy będzie mógł znaleźć tam coś ciekawego dla siebie. Będą warsztaty, będą aktywności, będą obserwacje pod mikroskopami. Będzie można zobaczyć świat mikro, w mikroskali, ale też i w makro.
5: Mówiła nam Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
5: W najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła, tak prognozują ekonomiści. Ceny w sierpniu rosły w tempie 3,4% w skali roku. Najmocniej podrożały paliwa i opał, ale niektóre produkty spożywcze potaniały. Sprawdźmy, co poszło w górę, co w dół.
9: Tańsze niż przed rokiem jest masło o 25%, tyle samo jabłka, cukier o 15% mniej, ale są też produkty spożywcze, które podrożały. Jajka w górę o 5%, wołowina o 9%. Liderem wzrostów pozostaje jednak papryka, aż o 22% w górę.
5: A te dane zebrał Igor Skrzypek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
5: 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie. Tak zapowiada się pierwsza część tej środy. A potem, według synoptyków, przyjdzie załamanie pogody. Po południu nad miastem pojawi się dużo chmur, spadnie deszcz, niewykluczona także burza. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: dobra energia nam dzisiaj towarzyszy o poranku. Proszę bardzo, już po 9:00 musimy się niestety pożegnać, ale spokojnie, tydzień jeszcze młody, jeszcze czwartek przed nami. No
4: wszystko
0: i coraz
4: prawda.
0: Bliżej będziemy weekendu. Oliwia Ciszewska, dziękuję bardzo.
4: Piotr Olszowski też dziękuję bardzo i poleca się wraz ze wspomnianą wcześniej Oliwią na jutrzejszy ranek po 6:00.
0: A teraz polecamy naszego Mariuszka, który już za chwilę.

0: Manzelmerlo w Radiu Gra. Ładny dzień nam się dzisiaj zapowiada. Ładny, piękny i ciepły. Teraz na termometrach okolice 16 stopni. Za godzinę będzie już 18. W południe 22 stopnie, a maksimum to 24 krechy. Cieszmy się, cieszmy, bo to za długo nie potrwa. Mariusz Pucyło, dzień dobry. Zapraszam do 13. Za chwilę Taylor Swift.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
2: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
1: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
2: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, pod tynk czy nad tynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
1: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
2: Zdecydowanie tak.
1: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
6: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
7: Po reklamie.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra. Dzisiaj środa, który to już dzisiaj 16 dzień września. No to niewiele czasu zostało, żeby zagłosować w budżecie obywatelskim. 130 projektów i prawie 11 milionów złotych do podziału. No i właśnie, do końca tego tygodnia, do niedzieli, do 20 września można zdecydować, które z inicjatyw, no różne są, i sportowe, i rekreacyjne, i kulturalne, i ekologiczne. A głosując decydujemy, które zostaną zrealizowane w przyszłym 2027 roku. No niestety, wszystkich nie zrealizują, także trzeba wybierać. 130 projektów i prawie 11 milionów złotych na nie. Pieniędzy to może tak, ale pomysłów to nam w Toruniu nie brakuje.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
6: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na Rynku Nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.
7: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
8: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
7: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
8: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
7: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
8: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
9: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Rolniku, Cezaro 574SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
12: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Po reklamie.
13: 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie. Tak zapowiada się pierwsza część tej środy. A potem, według synoptyków, przyjdzie załamanie pogody. Po południu nad miastem pojawi się dużo chmur, spadnie deszcz, niewykluczona także burza. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu.
1: To jest Radio Gra.

ziaren sezamu i podobno już jedna łyżeczka nadaje kawie przyjemnie kremową konsystencję, delikatnie orzechowy smak, no i ma sprawiać, że poranna kawka będzie bardziej sycąca, nawet śniadanko może nie być potrzebne. Chętnie bym spróbował, ale tak wypytałem w radiu i jakoś dzisiaj wyjątkowo nikt nie ma pasty tahini pod ręką. Hity pełne energii wracają już teraz Monkey Circus i Hafana na...

0: hity pełne energii w Radiu Gra to Years and Years. Wystarczy wypowiedzieć słowo środa i od razu mają wszyscy lepszy nastrój. A do tego już za chwilę 10:00, za 2 godziny południe, potem do weekendu będzie z górki. Ale najpierw o pełnej, najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
4: A co ten projekt oferuje?
2: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję szkolenia.
4: Gdzie dowiem się więcej?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mamy 10:00, mamy najnowszy raport i mamy prognozę pogody.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. To od mieszkańców zależy, które ze 130 pomysłów doczekają się realizacji. Do niedzieli można głosować na wybrane projekty w ramach budżetu obywatelskiego Torunia. Na wasze wsparcie czeka, jak co roku, schronisko dla bezdomnych zwierząt na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. Przytulisko musi wyremontować zniszczony magazyn, w którym znajduje się także pomieszczenie do kwarantanny dla psów.
9: Jak miałaby wyglądać taka przebudowa?
10: Przede wszystkim chcielibyśmy doświetlić to miejsce, bo ono jest naprawdę bardzo ponure. Jest przecieka, tam jeszcze jest eternit na tej stodole. Te koice są zalewane, więc uciekamy wtedy z tymi psiakami, przekładamy je. A też nie zawsze mamy miejsce, żeby takie duże psy móc ulokować.
8: Z Agnieszką Szarecką, kierownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
1: Sport w Radiu Gra.
8: Teraz świetne informacje z szatni stalowych Pierników z Torunia. Za nami pierwszy mecz Tauron Hokej Ligi. Zawodnicy z Grodu Kopernika sezon rozpoczęli z wysokiego C. W spotkaniu pierwszej kolejki Energa Toruń pokonała na własnej tafli JKH GKS Jastrzębie 8-0. Nasi hokeiści kontrolowali spotkanie przez cały czas, prowadzili już od 7 minuty meczu. W pierwszej tercji strzelili 3 gole, w drugiej 2, w ostatniej części spotkania dorzucili jeszcze 3 bramki. Kolejny mecz w piątek to będzie wyjazdowe spotkanie z Podhala. Realem, a na Tortorze ponownie widzimy się w niedzielę na meczu z Polonią Bytom.
1: To są wiadomości Radia Gra.
8: Fundacja Hospicjum Nadzieje od 30 lat niesie pomoc i wsparcie osobom ciężko i przewlekle chorym, a także ich rodzinom. Szczególną troską otacza dzieci wymagające opieki oraz ich bliskich, zapewniając profesjonalną pomoc medyczną, pielęgnacyjną i wsparcie w tym trudnym czasie.
11: Cały czas się rozwijamy. Ten rozwój dotyczy powstania Dziecięcego Centrum Nadzieja Nowego Dziecka Fundacji, w której otaczamy wsparcia, terapii, diagnozy, konsultacji dzieciom z całego województwa. Nie tylko tym niepełnosprawnym, ale i też dzieciom, rodzicom, którzy się boją, że moje dziecko może źle się rozwijać, moje dziecko może potrzebuje wsparcia.
8: Mówiła nam Monika Kwilińska z Fundacji Hospicjum Nadzieja w Toruniu. W sobotę w naszym mieście odbędzie się bal charytatywny organizowany przez fundację. Szczegółów szukajcie na Gra FM.
1: Kultura w Radiu Gra.
8: Czy serialowa lalka podbije świat? Dziennikarze The New York Times są optymistami. Sądzą, że polska produkcja ma szansę stać się kolejnym międzynarodowym hitem kostiumowym. Serialowa adaptacja prozy Prusa w reżyserii Pawła Maślony jest już dostępna w streamingu. Jest odważnie, nowocześnie, chwilami bezczelnie. A również w tym miesiącu, dokładnie 30, do kin wejdzie filmowa adaptacja lalki. Tutaj ma być już grzeczniej i bliżej literackiego oryginału. Ale maturzystom polecamy niezastąpioną trójcę. Książkę, film i serial. Wiele wskazuje, że lalka może pojawić się na egzaminach.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt. Producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
8: Po dość słonecznym początku dnia, dzisiaj po południu w mieście ma spaść deszcz. Synoptycy nie wykluczają nawet burzy. Przed nami małe załamanie pogody. Termometry pokażą dzisiaj nawet 24 stopnie, ale już jutro będzie znacznie chłodniej. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu. Po południu i wieczorem może silniej powiać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt. Producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Patrzę i oczom nie wierzę. Dzisiejszy zachód słońca w Toruniu już przed 19:00, dokładnie minutę wcześniej, 18:59.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A dzień potrwa 12 godzin i 38 minut. Dzisiaj wśród nietypowych świąt mamy Dzień Maszynisty. No to jedziemy dalej. Hity pełne energii. Dawid Podsiadło już teraz, a za moment Whitney Houston, Mariusz Pucyło. Cześć. Bye.

0: się człowiekowi chciałoby poruszać. David Tavare w Radiu Gra. Nam chce się ruszać, ale dzieciom chyba nie. Rozpoczął się nowy rok szkolny, no i znowu zaczyna się narzekanie. Nie, nie chodzi tym razem o stołówkę. Chodzi o WF. Badania pokazują, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Trzeba by coś z tym WF-em zrobić. I ja nawet mam pomysł, żeby wśród dyscyplin sportowych pojawił się e-sport na WF-ie. Okej, będzie godzina Minecrafta, ale najpierw godzina skakania przez skrzynię i gry w zbijaka. Myślicie, żeby zadziałało?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
7: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
18: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
19: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
20: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
21: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Ace of Base, Beautiful Life. Życie jest piękne, a najpiękniejsze w weekend, a dzisiaj już środa, więc do weekendu mamy naprawdę blisko i bliżej. Po 12 to bliżej do tego, który przed nami, niż do tego, który za nami, i na to czekamy. Do 11 u nas między innymi męskie granie orkiestra, będzie Rihanna, a już teraz Kygo i Take Me Back.

0: Sophie Ellis Bextor w Radiu Gra. Marzec 2027, no to aktualnie jeszcze wydaje się być datą odległą, a jak nadejdzie i zdarzy się wtedy to, co ma się zdarzyć, to pewnie zaskoczonych nie będzie brakowało, dlatego uprzedzamy. Od marca w Toruniu z rozkładów zniknie aż 14 różnych linii. Z 60, które funkcjonują dzisiaj, zostanie 49, a na dobre znikną linie 12, 15, 17, 22, 23, 28, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 80 i 152. Zostaną wchłonięte przez inne linie, w zasadzie to już będą wtedy super linie. Taka sytuacja od marca, ale powolutku trzeba się przygotowywać. Dzisiaj podobno najcieplejszy dzień tego tygodnia. Szczegóły pogody już za chwilę. Potem Rihanna i Umbrella.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.

0: Gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Harlem Globetrotters.

0: na stronie e-bilet.pl.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
3: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
2: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
3: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
2: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
3: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: Po dość słonecznym początku dnia dzisiaj po południu w mieście ma spaść deszcz. Synoptycy nie wykluczają nawet burzy. Przed nami małe załamanie pogody. Termometry pokażą dzisiaj nawet 24 stopnie, ale już jutro będzie znacznie chłodniej. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu. Po południu i wieczorem może silniej powiać.

0: Szwecja-Polska to będzie 28 września. Pierwszy z meczów w przyszłym tygodniu, następny już za dwa tygodnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Nadzieję w tym, że po meczach będziemy wołać Polska biało-czerwoni, a nie śpiewać znowu nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Teraz Samantha Fox.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
8: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
9: I pomysłów.
8: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
9: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
8: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
9: Pelet oraz węgiel.
8: I wiele innych produktów.
9: Młyniec Skład Budowlany.
8: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
12: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
16: Elton John, I'm Still Standing. Dokładnie za chwilę, tuż po raporcie o 11 i najnowszej prognozie pogody.
17: Ta trasa zmieni drogowe oblicze całego regionu. Od ważnych informacji z GDDKiA w Bydgoszczy rozpoczynamy kolejny raport. Michał Mrozek, dzień dobry. Trwają intensywne prace nad S10, która docelowo połączy Szczecin z obwodnicą aglomeracji warszawskiej, po drodze przecinając stolicę naszego województwa, Bydgoszcz i Toruń. Jak wiecie z naszych serwisów, na trasie między Bydgoszczą i Toruniem trwają intensywne prace drogowe na 4 odcinkach, a w ostatnich dniach GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę kolejnych 40 km eski, tym razem z Wyżyska do Nakła i z Nakła nad Notecią do Bydgoszczy. Wartość dwóch ofert to ponad 1 200 000 000 zł. Czekamy na podpisanie umów.
18: To są wiadomości Radia Gra.
17: Medycy zachęcają mieszkańców do korzystania ze szczepionek przeciwko grypie. Wkrótce rozpocznie się ten chorobowy sezon. Warto pomyśleć o profilaktyce już dzisiaj.
19: No, sezon grypowy to raczej nadejdzie. Różnie jest w różnych latach. Czasem jest to październik, listopad, już zaczyna się taki wyskok tych zachorowań. Widzimy to w placówkach medycznych. Czasem jest to dopiero w okresie zimy. W zależności jak to wszystko się wykluje, jeśli chodzi o aurę, pogodę i też ile osób choruje, jak to się roznosi w społeczeństwie. Więc trudno to przewidzieć. Na pewno, co mogę polecić, zalecam, to szczepienie na grypę. To dla każdego, a szczególnie tu osoby starsze, dzieci i osoby, które potencjalnie jakby więcej uczestniczą w życiu takim medycznym, czyli przewlekle chorzy. Teraz to jest czas na szczepienie, a nie dopiero jak mamy epidemię grypy.
17: Mówił nam Sylwester Kleczka, koordynator SOR-u w Szpitalu Miejskim przy Batorego w Toruniu.
18: Wiadomości Radia Gra.
17: Młyn Wiedzy przygotowuje się do Nocy Naukowców. Ta wyjątkowa impreza odbędzie się w Centrum Nowoczesności 25 września. Do udziału w wydarzeniu zaprasza dyrektor Monika Wiśniewska.
20: przed Młynem Wiedzy, przed każdą turą zwiedzania będą się odbywały specjalne pokazy naukowe, przygotowane też przez bardzo znaną osobę, pana Piszczałka, rzecznika nauki, który cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych i robi świetne naprawdę pokazy naukowe.
17: Choć Noc Naukowców jest darmowa, to organizatorzy, spodziewając się wysokiej frekwencji, zapraszają do odbioru darmowych wejściówek na to wydarzenie.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Przed nami tydzień kontroli, ale wszystko po to, by na drogach było bezpieczniej. Ruszyła ogólnoeuropejska akcja Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
21: Policjanci przez najbliższy tydzień skupią się na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych. Akcją będą objęci zarówno piesi i rowerzyści, jak i kierowcy, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko dozwoloną prędkość, ale też zachowanie osób, które przechodzą przez pasy. Chodzi m.in. o używanie telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystanie ze słuchawek, a także trzeźwość,
17: informował Jakub Rybski. Nawet 24 stopnie według synoptyków mogą pokazać termometry w Toruniu. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. Po południu albo wieczorem czeka nas jednak załamanie pogody. Na toruńskim niebie pojawi się więcej chmur, spadnie deszcz, niewykluczona nawet burza. Warunki biometeo ulegną w Grodzie Kopernika pogorszeniu.
16: Środowe odliczanie do weekendu trwa. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry. Witajcie już po 11:00.
18: Radio Gra, hity pełne energii.
16: Dzisiaj środa, jak dobrze. Środa, 16 września, wśród nietypowych świąt. Wspominany już Dzień Maszynisty, Dzień Bluesa, a także Światowy Dzień Fryzjera. Pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają nas z nożyczkami w rękach.

Rozruszała nas Shakira. Przypomnę jeszcze raz, dzisiaj dzień fryzjera. Wczytałem się w ciekawostki o włosach. No rzeczywiście jest o czym czytać. Przeciętnie każdy z nas ma na głowie od 100 do 150 tysięcy włosów. Zdrowy i gruby włos jest mocniejszy od miedzianego drutu, tej samej średnicy. Włosy mogą się rozciągać mniej więcej o 10% swojej długości. Każdego dnia tracimy około 100 włosów, a włosy rosną nam około 0,35 mm na dobę. Po tych wszystkich ciekawostkach to aż się chce zaśpiewać.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: empik.sztowy.pl.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.
6: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

hity pełne energii w Radiu Gra to Avicii, a w najbliższą sobotę podczas spółdzielczego popołudnia będziemy bawić się przy hitach zespołu Joy. Ten najbardziej znany przebój tej formacji brzmi tak. Ale były też inne, na przykład ten.

10 na pełnej. Wszystko zapowiada dobrą zabawę. Spółdzielcze popołudnie, przypomnę, odbędzie się w sobotę 19 września o 17 w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Słuchajcie nas uważnie, bo można jeszcze zdobyć bilety na tę imprezę. My gramy dalej i to jak przyjemnie. Teraz Zalia, Tylko kochaj mnie.

0: Baby, baby, move me maybe. To Carly Rae Jepsen w Radiu Gra. A ja widzę, że Wisła w Toruniu znowu bije rekord. Jej poziom jest tak niski, że ledwo przekracza pół metra. No, może nie tak ledwo. Wczoraj przy pomiarach okazało się, że to 72 centymetry. Taki mamy aktualnie stan Wisły w Toruniu. No, ale może się podniesie, jeżeli popada deszcz. Bo może dziś popada. Szczegóły prognozy za chwilę, potem Katy Perry.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Toruń, Lelewela 33.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Po reklamie.
19: Nawet 24 stopnie według synoptyków mogą pokazać termometry w Toruniu. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. Po południu albo wieczorem czeka nas jednak załamanie pogody. Na toruńskim niebie pojawi się więcej chmur, spadnie deszcz, niewykluczona nawet burza. Warunki biometeo ulegną w Grodzie Kopernika pogorszeniu.

Black Eyed Peas w Radiu Gra, a za chwilę skończy się to nerwowe, środowe spoglądanie na zegar, czy to już 12:00, no bo wiadomo, po 12:00 do weekendu z górki. Tak, za chwilę południe, za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody.

0: od 30 lat.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na Rynku Nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Po reklamie.
4: Punktualnie 12, przenosimy się do naszego newsroomu. Czas na raport i prognozę pogody. Chwilę później, Dub Dogs, How Does It Feel?
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Kibice Żużla z Torunia odliczają dni do wielkiego finału PGE Ekstraligi. Pierwszy mecz już w niedzielę o 19.30 na Motoarenie. Press Toruń podejmie Spartę Wrocław. Medal mamy w kieszeni, ale w Toruniu wszyscy myślą tylko o jednym – obronie mistrzowskiego tytułu. Jakie nastroje panują wśród kibiców Aniołów?
6: Wiara jest w nas, mistrza Polski obroni czas.
7: Jak pan widzi szansę nasze w finale PGE Ekstraligi z Betef Spartą Wrocław?
8: Uważam, na pewno będzie ciężej niż teraz w półfinale z Lublinem.
9: No wygramy, oczywiście, przecież to dla nas jest super sprawa i musimy wygrać. No także nie ma innej opcji, proszę pana.
5: Z kibicami Press Toruń rozmawiał nasz dziennikarz Patryk Stec.
10: Dzieje się na drogach.
5: Droga prowadząca od skrzyżowania z ulicą Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym do Sieradzkiej zostanie czasowo zamknięta. Prace wystartują w najbliższy poniedziałek i potrwają do końca listopada. Te drogowe informacje z podtoruńskiej gminy zebrała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
11: Powodem zaplanowanych prac są roboty naprawcze związane z zabezpieczeniem i stabilizacją gruntu oraz odbudową fragmentu jezdni. Przypominam, ta droga została oddana do użytku w ubiegłym roku. Okazuje się jednak, że odcinek tej trasy poprowadzono przez osuwisko, które nie zostało uwzględnione w projekcie, stąd wspomniane problemy.
5: Ta droga to część większej inwestycji, a co z kolejnymi etapami?
11: Tak, cała inwestycja zakłada stworzenie nowego, alternatywnego połączenia komunikacyjnego gminy z Toruniem. Wybudowana droga to pierwszy etap, drugi to dalszy fragment do ulicy Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym i jest on w trakcie projektowania, a trzeci etap to most łączący Lubicz Dolny z Nową Wsią. Ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych dniach.
10: To są wiadomości Radia Gra.
5: W najbliższą sobotę miłośnicy kina science fiction spotkają się w domu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kolejnej edycji przeglądu filmowego Ale Kosmos. Tegoroczne wydarzenie, odbywające się pod hasłem Czy jesteśmy sami, poświęcone będzie pytaniom o miejsce człowieka w kosmosie, samotność i granice ludzkiego poznania. W programie dwa filmy, ukraiński You Are the Universe oraz polski Dziwnie być człowiekiem. Oba obrazy staną się punktem wyjścia do rozmów o potrzebie kontaktu, rozwoju sztucznej inteligencji i przyszłości człowieka. Wydarzenie w domu Mikołaja Kopernika wystartuje o 11 w muzealnej sali kinowej. Szczegółów szukajcie na Gra FM.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
5: 516 milionów złotych to suma odszkodowań dla właścicieli działek, na których ma powstać Port Polska. Chodzi o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Kończące się wywłaszczenia dotyczą gruntów o powierzchni ponad 2,5 tysiąca hektarów.
12: Dużo osób zostało?
13: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt.
14: Brat ma działkę, to też od niego chcecie kupić? Nie, tam to jest na razie niepotrzebne. Dziwna sprawa, że akurat chcą ludzi wyrzucić, ale ziemia jest na razie niepotrzebna.
5: Z mieszkańcami mazowieckiego Baranowa rozmawiał Michał Dobrołowicz. Po słonecznej i dość ciepłej pierwszej części dnia przyjdzie czas na popołudniowe albo wieczorne opady deszczu. Toruńskie niebo zdominują chmury, warunki biometeo ulegną pogorszeniu. Wtedy też przydadzą nam się parasole. Aktualnie wieje umiarkowany wiatr, wieczorem będzie zdecydowanie silniejszy.
4: Czekaliśmy, aż w końcu się doczekaliśmy. Hurra! Środa po 12 do weekendu. Bliżej niż dalej. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Pozdrowienia dla dzisiejszych solenizantów. 16 września imieniny obchodzą Edyta, Kamil i Kornel. Gramy dalej. Za chwilę Dub Dogs, How Does It Feel? Mariusz Pucyło, cześć. Radio

0: Najpierw narobili hałasu, ale potem sytuacja się uspokoiła. Safri Duo w Radiu Gra, dzisiaj 16 września. Oczywiście pozdrawiamy słuchaczy, którzy mają dziś urodziny. Tego samego dnia urodziny ma Richard Marx, kończy 63 lata. Mark Anthony, 58. Katie Melua, 42. A 34 lata świętuje dzisiaj Nick Jonas. Ten z Jonas Brothers i solowych kawałków też. Urodzona dziś osoba lubi zamykać się w sobie. W związku z tym jest trudnym partnerem w miłości i przyjaźni, ale za to ma wielkie szczęście w interesach. Jest honorowy, to oczywiście zaleta, a wśród wad lenistwo. Pozdrawiamy i gramy za chwilę Wiktor Dydua.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
4: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
2: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz,

Freddie Mercury w radiu gra, a zespół Queen ma taką rowerową piosenkę z dzwonkami i ta piosenka pasuje do tego, co wydarzy się w najbliższą sobotę. Wtedy będzie można wziąć udział w rowerowej masie krytycznej, to z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia Bez Samochodu. Impreza rozpocznie się o godzinie 16 na Rynku Nowomiejskim. Trasa w tym roku prowadzić będzie przez Rubinkowo i Skarpę, a wszystkie szczegóły znajdziecie, zaglądając na naszą stronę gra.fm.

0: Tak mniej więcej za godzinę, godzinę z haczykiem, mamy osiągnąć dzisiejsze temperaturowe apogeum w Toruniu. Najcieplej będzie po południu od 14, a szczegóły prognozy już za chwilę. Potem Bonnie Tyler i Fewer Woman.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
5: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
11: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
10: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
11: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
10: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
11: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Po słonecznej i dość ciepłej pierwszej części dnia przyjdzie czas na popołudniowe albo wieczorne opady deszczu. Toruńskie niebo zdominują chmury, warunki biometeo ulegną pogorszeniu. Wtedy też przydadzą nam się parasole. Aktualnie wieje umiarkowany wiatr, wieczorem będzie zdecydowanie silniejszy.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Fajnie im to wyszło. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. A ja znalazłem dzisiaj takie powiedzenie, a raczej przysłowie. Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki. Jakoś mało kto przygląda się robakom, ale być może jacyś wędkarze dadzą nam znać, czy robaki aktualnie głęboko, czy może jednak płytko. To wszystko ode mnie dzisiaj, ale zapraszam już jutro w czwartek. Będziemy bliżej weekendu. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Zona Energii.
1: Reklama.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Citroen.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Środa, 16 września, 13 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Do niedzieli można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na 2027. Na wasze wsparcie czeka 130 pomysłów. Jak co roku o pomoc prosi także schronisko dla bezdomnych zwierząt na bydgoskim Przedmieściu. W planie jest remont magazynu, w którym mieści się także tymczasowa kwarantanna dla psów. Pozostawmy jednak wątek inwestycji. Czego aktualnie najbardziej potrzeba przytulisku przy Przybyszewskiego?
4: W tej chwili mokrej puszkowej karmy, bo w suchą jesteśmy dość dobrze zaopatrzeni, ale mokra zarówno psia, jak i kocia to przyda się w każdej ilości, zwłaszcza taka wysokomięsna. No, my jesteśmy cały czas w szczycie sezonu, niestety tego letniego, tej fali porzuceń, która miała miejsce w czerwcu. No, w czerwcu przyjęliśmy trzykrotnie więcej zwierząt niż normalnie zwykle, więc cały czas się borykamy z tym przepełnieniem.
3: Mówiła nam Agnieszka Szarecka, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu, działające przy Toruńskim Centrum Usług Społecznych, prowadzi bezpłatny program wsparcia dla ósmoklasistów. Ze szczegółami przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
6: Zajęcia odbywają się w małych grupach i obejmują 3 niezależne moduły. Pierwszy to nauka i powtórki, gdzie uczniowie dowiedzą się, jak skutecznie przygotowywać się do egzaminów z języka polskiego, matematyki i angielskiego. Biofeedback, czyli trening koncentracji i praca nad redukcją stresu. Do tego techniki relaksacji oparte na ćwiczeniach oddechowych i ruchowych. Co ważniejsze, na każdy moduł obowiązują osobne zapisy, a uczestnik sam wybiera interesującego zajęcia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Obecnie można zapisać się na moduł poświęcony metodom skutecznej nauki.
3: W najbliższą sobotę mieszkańcy Torunia będą mogli wziąć udział w rowerowej masie krytycznej z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia Bez Samochodu. Impreza wystartuje o 16 na rynku nowomiejskim. Organizatorzy podkreślają, że wrześniowy przejazd to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale także apel o poprawę infrastruktury rowerowej w naszym mieście. Tegoroczna trasa poprowadzi przez Rubinkowo i Skarpę. O sobotniej masie krytycznej więcej piszemy na Gra FM.
5: Sport w Radiu Gra.
3: 4 mecze, 4 zwycięstwa i ani jednego straconego seta. Wczoraj w meczu Mistrzostw Europy polscy siatkarze potwierdzili świetną formę i wygrali z Ukrainą 3-0.
7: W pierwszym secie po świetnym początku i prowadzeniu 8-1 rywale odrobili stratę, ale w końcówce, gdy trzeba było przycisnąć, zrobiliśmy to i wygraliśmy do 20. Drugi set 25-13 i co tutaj mówić, no dominacja. Trochę za mocno się przez to poczuliśmy i trzeci set był akurat już wyrównany. Trener Nikola Grbicz przyznał, że nasza gra była nieco słabsza. No ale w końcówce znów umiejętnie odebraliśmy Ukraińcom szansę na wygranie seta.
3: Mówił Patryk Serwański. Dzisiaj o 18:00 Polacy zagrają z Bułgarią ostatni mecz w grupie. Jako jej zwycięzcy awansują do kolejnej fazy turnieju.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
3: 24 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj, ale po południu słupki rtęci zjadą nawet do 15-16 kreski. Synoptycy przewidują, że nad Toruniem pojawi się zdecydowanie więcej chmur, spadnie deszcz, być może przytrafi nam się nawet burza. Warunki biometeo będą już niekorzystne, silniej powieje. Jutro ma być zdecydowanie chłodniej niż dziś.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
2: Chwilę po 13:00, Mariusz Składanowski, dzień dobry. Skoro wczoraj nasi toruńscy hokeiści zaczęli sezon jako Hitchcocka, wygrywając aż 8-0, to my też musimy zacząć jakimś fajnym muzycznym akcentem. Co powiecie na Rubiego Williamsa i jego Supreme, a później Fastboy i Music Sounds. Startujemy! Radio.

0: Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa, czyli piękna rzecz w Radio Gra. Pięknie to wy piszecie do nas smsy walcząc o podwójne zaproszenia na niedzielny finał PGE Ekstraligi. Co zrobilibyście nawet najbardziej szalonego, byleby zapewnić obronę złotego medalu? Damian na przykład deklaruje, że byłby w stanie pójść na mecz Elany w barwach Apatora. Pewnie, Damian, byłby to ostatni mecz, na który byś poszedł. Wojtek, jeżeli będzie trzeba, osobiście będę dmuchał opony w motorach wszystkich zawodników. Najlepiej tych bezdętkowych. A Kinga szaleje totalnie. Jeśli Apator ma zostać mistrzem, to ja jestem gotowa na utratę godności, fryzury i resztek powagi. Czyli jestem w stanie zrobić wszystko. Czy można to przebić? Piszcie pod 3002, podajcie też swoje imię i nazwisko. A w Radio Gra po krótkiej przerwie kolejne hity pełne energii. Kacperczyk z Vito Bambino oraz Michael Patrick Kelly.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na rynku nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra. Bo to...

0: Michael Patrick Kelly w Radiu gra Beautiful Madness. To tak jak w dobrej powieści kryminalnej. Mroczny Toruń, niewyjaśnione zaginięcie i sekrety z lat 90. Na chwilę zapomnijmy o słodko-piernikowym wizerunku Torunia, bo nasz lokalny mistrz zbrodni Robert Małecki za chwilę wkroczy na ekrany naszych telewizorów. Dokładnie już 2 października na platformie Max zadebiutuje serialowa Zmora. A tu Magdalena Cielecka jako dziennikarka wraca do rodzinnego Torunia i zaczyna rozgrzebywać sprawę zaginięcia kumpla z dzieciństwa, a przeszłość szybko puka do drzwi. Klimat ma być gęsty jak mgła nad Wisłą w listopadzie, a na ekranie mocna ekipa Cielecka, Simlat, Głowacki, a w tle nasze toruńskie ulice i zaułki. Zwiastun już hula w sieci, a wy możecie go zobaczyć na naszej stronie www.gra.fm. A już za chwilę w Radiu Gra muzycznie Run Run River, czyli David Guetta, a później, żeby ten mrok nieco rozjaśnić, Laidback Sunshine Reggae.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Gwiazdy pełne energii w Radio Gra, Moje Miasto Nocą i Demono, czyli gwiazda ostatniej złotej setki Kujaw i Pomorza. Przy okazji jeszcze raz gratulujemy wszystkim wyróżnionym firmom z Torunia, które się do niej dostały. A po przerwie nadal hitowo Spice Girls, Wannabe, a później Marshmello z Ellie Goulding.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
12: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
13: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Po reklamie.
0: 24 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj, ale po południu słupki rtęci zjadą nawet do 15-16 kreski. Synoptycy przewidują, że nad Toruniem pojawi się zdecydowanie więcej chmur, spadnie deszcz, być może przytrafi nam się nawet burza. Warunki biometeo będą już niekorzystne, silniej powieje. Jutro ma być zdecydowanie chłodniej niż dziś.
1: To jest Radio Gra.

0: Lambery w Radiogra Ostatni Most. Ten ostatni generał Elżbiety Zawadzkiej w grudniu obchodzić będzie swoje 13 urodziny, a my już myślami przy nowej przeprawie tej zachodniej. Ale na nią jeszcze trochę poczekamy. Znacznie szybciej, bo już za chwilę kolejny raport w Radiogra.
1: Radiogra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
9: Wróżka prawdę ci powie.
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Po reklamie.
13: 14 na zegarach, czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata w Radiu Gra.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a zaczynamy od wizyty w strefie inwestycyjnej Toruń Zachód. Przy szosie bydgoskiej 94 ma do 2028 roku powstać nowoczesny kompleks biznesowy, w którym znajdą się biura, przestrzenie handlowe i magazynowe. Prywatny inwestor myśli o obiekcie mającym w sumie 24 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Najwyższe budynki będą miały 12 metrów wysokości. W okolicy powstanie 180 miejsc parkingowych. Obiektem mają być już zainteresowani przyszli najemcy, jak zdradza toruński magistrat, m.in. francusko-chińska korporacja czy firma motoryzacyjna. Przypomnijmy, że według miejskich koncepcji strefa inwestycyjna Toruń Zachód będzie obszarem obejmującym 120 hektarów przestrzeni inwestycyjnych.
15: Dzieje się na drogach.
14: Mieszkańcy Cierpic mogą już korzystać z nowej drogi prowadzącej od Dybowskiej do wiaduktu nad powstającą trasą S10, która połączy Toruń i Bydgoszcz. Co zmieniło się w tej okolicy? To sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: To około 1 kilometra nowego asfaltu, nowe zjazdy do posesji czy utwardzone pobocza. Wykonawca zamontował też nowe oznakowanie drogowe. Koszt inwestycji to około 850 tysięcy złotych.
14: To nie koniec drogowych zmian w tej okolicy.
16: Tak, do końca tego roku gmina Wielka Nieszawka planuje przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na remont kolejnego odcinka trasy Cierpice-Jarki, czyli od wiaduktu nad S10 do granicy gminy.
15: To są wiadomości Radia Gra.
14: Warsztaty, wykłady, pokazy naukowe, spotkania z popularyzatorami nauki. To wszystko przygotował Młyn Wiedzy, który 25 września zaprosi nas na Noc Naukowców.
4: I tak na przykład Adam Mirek, myślę, że nie trzeba go przedstawiać części naszych osób, które nas odwiedzają, bo to jest... Adam Mirek ma wielu swoich fanów, a więc będzie można się spotkać z nim, będzie można spotkać człowieka z puszczy czy innych naukowców. Myślę, że to jest bardzo ważne, że będziemy rozmawiać na bardzo różnorodne tematy, poczynając od dezinformacji, od betonozy, jak walczyć z zmianami klimatu.
14: Zapraszała Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Co najmniej 1700 kg wyrobów z metali szlachetnych wprowadziła do obrotu bez płacenia podatków zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy CBŚP i przemyskich celników. Skarb państwa stracił na tym 45 milionów złotych. Zatrzymano 2 osoby.
17: Podczas przeszukań u zatrzymanych osób zabezpieczono 11 kg złota i ponad 6 kg srebra. Podejrzani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, a także przestępstw skarbowych. W ubiegłym roku w ręce funkcjonariuszy wpadło pierwszych 4 podejrzanych. Wtedy znaleziono przy nich 28 kg złota oraz 33 kg srebra.
14: Tyle Krzysztof Zasada. Po tej pogodniejszej części środy zapowiada się deszczowe popołudnie i wieczór, niewykluczona nawet burza. Warunki biometeo w Toruniu ulegną pogorszeniu. 24 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Wieczorem będzie już jednak tylko 15-16 kresek, jutro o poranku 13. W czwartek już nie powinno padać, ale przed nami seria chłodniejszych dni.
13: Już chwila po 14:00, nie wiem czy wiecie, dziś Międzynarodowy Dzień Bluesa. No, mam tu harmonikę, może coś spróbuję nieudolnie zagrać. No, ostrzegałem, że nie bardzo mi to wychodzi.
15: Radio Gra. Hity pełne energii.
13: Nie, zupełnie poważnie, to oczywiście było wykonanie samego mistrza Sławka Wierzcholskiego, którego gorąco pozdrawiam.

0: Pet Shop Boys w Radio Gra. It's a sin, to grzech. No grzechem byłoby nie skorzystać z tak pięknej pogody i nie udać się na spacer, ale to jeszcze przed zapowiadanymi na dzisiejsze popołudnie opadami deszczu. A my z mikrofonem Radia Gra pytaliśmy mieszkańców Torunia, czy to nie jest już taki łabędzi śpiew lata.
1: Pogoda to jest dobra.
2: Czy to już ostatni taki ładny dzień przed jesienią i zimą?
1: Nie, myślimy, no, że będzie październik jeszcze jakiś.
2: Ładna dzisiaj pogoda, co?
3: Tak. Biomet mi mówi, że jeszcze będzie ciepło.
2: Trzeba naładować chyba te baterie.
4: Trzeba na całe pół roku, żeby było ładnie.
1: Co to jakby tak padało i padało, to by źle było.
5: Taką mamy w tym roku w ogóle pogodę, że jak jest parę dni ładnie, to potem jest 2-3 brzydko i znowu ładnie. No ale trzeba brać pod uwagę, że to jest jednak jesień już.
0: A ja tylko dodam, że do początku astronomicznej jesieni pozostało nam dokładnie 7 dni.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.
7: Reklama.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
20: Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
21: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
22: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
23: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: serwisie Radio Gra poleca kilka ciekawych propozycji muzycznych na najbliższe dni. Już jutro o 19 w CKK Jordanki Queen Show, czyli jeden z najsłynniejszych tak zwanych tribute bandów dla słynnej formacji Queen. Jutro również o 19, ale w klubie NRD pojawi się Ektas Erdogan, czyli mistrz anatolijskiej gitary psychodelicznej. Magiczny nastrój taki, że ponoć piasek sam będzie się sypał z głośników, tego nie można przegapić. A od piątku do niedzieli w Toruniu Kopernikon, to wszystko w CSW, czyli fantastyczne targi popkultury. Natomiast w sobotę w Arenie Toruń w ramach spółdzielczego popołudnia zespół Joy. Początek całej imprezy o godzinie 17, a ja mam dla was kolejne podwójne zaproszenie.
1: Poleca Radio Gra.

0: Timaro, Fem Like You w Radio Gra. Gdyby tak to wszystko rzucić, wyjechać, no może nie trzeba od razu Bieszczady, może Ciechocinek, tym bardziej, że w ten weekend po raz pierwszy Salt Festival, a więc wizualizacje na słynnych ciechocińskich tężniach. Będzie na co popatrzeć i czego posłuchać. A u nas posłuchamy. Rihanna, Only Girl, będzie też Lady Gaga, How Bad Do You Want Me. To po krótkiej przerwie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Proszę, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowi.
22: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
23: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
22: A gdzie tak jest?
23: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
24: Oszczędzania są zawsze na plusie.
25: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Po reklamie.
2: Po tej pogodniejszej części środy zapowiada się deszczowe popołudnie i wieczór, niewykluczona nawet burza. Warunki biometeo w Toruniu ulegną pogorszeniu. 24 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Wieczorem będzie już jednak tylko 15-16 kresek, jutro o poranku 13. W czwartek już nie powinno padać, ale przed nami seria chłodniejszych dni.
3: To jest Radio Gra.

0: dosyć pełnej energii w radiogramy. Dzwonimy do słuchaczy pełnych szaleństwa, byleby tylko zapewnić zwycięstwo naszym toruńskim aniołom.
1: Halo?
0: Cześć Gosiu, Mariusz Składanowski, Radiogra. Czy domyślasz się, w jakiej dzwonię sprawie?
1: Tak, w tej najważniejszej.
0: W tym tygodniu i jeszcze przez następne 2 tygodnie to będzie absolutnie najważniejsza sprawa. Trzymamy mocno kciuki za toruńskie anioły i pytamy, co też szalonego bylibyście w stanie zrobić, byleby tylko zapewnić obronę tytułu mistrzowskiego. Pamiętasz, co napisałaś?
1: Tak, pamiętałam, że byłabym w stanie podkurzać nawet całą tę arenę.
0: Trochę by tego było, tam jest niezła powierzchnia.
1: Dokładnie tak.
0: No i myślę, że po finale to tam jakieś i konfetti, wielka radość będzie. Co prawda już ten medal, to jest pewne, odbierać będziemy tak. We Wrocławiu, nie wiemy jeszcze jaki, ale bardzo wierzymy, że to będzie ten z najlepszego kruszcu.
1: Dokładnie, musi być złoty, nie ma innej opcji. Trzymamy wszystko bardzo kciuki.
0: I teraz uwaga, staje się jasne. Gosiu, będziesz na tym

0: Kurwa Max Salt w Radiu Gra. Niestety sporo niedobrego działo się dzisiaj na A1. Jak nie remont, utrudnienia, przewężenia, to i wypadek z udziałem ciężarówek. Apelujemy o ostrożność i spokojny powrót po pracy do domu. Już za chwilę najświeższy raport w Radiu Gra o 15.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
10: Chciałbym jechać, ale te koszty.
9: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
10: Serio?
9: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
10: Gdzie to znaleźć?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
12: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
13: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
15: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
14: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
15: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
14: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
15: Zdecydowanie tak.
14: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
16: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na rynku nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Środa, 16 września, 15 w Radiu Gra, czas więc na kolejny raport.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Trasa S10, która przetnie nasz region, nabiera kształtów. Jak wiecie z naszych serwisów, trwa budowa 4 odcinków S-ki między Bydgoszczą a Toruniem. W ostatnich dniach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała z kolei najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę kolejnych 40 km S10 z Wyżyska do Nakła i z Nakła nad Notecią do Bydgoszczy. Wartość tych dwóch ofert to ponad 1 200 000 000 zł. Czekamy na podpisanie umów. Przypomnijmy, że S10 docelowo połączy Szczecin z obwodnicą aglomeracji warszawskiej.
1: To są wiadomości Radia Gra.
19: Fundacja Hospicjum Nadzieja od 30 lat niesie pomoc i wsparcie osobom ciężko i przewlekle chorym, a także ich rodzinom. Szczególną troską otacza dzieci wymagające opieki, ich bliskich, zapewniając profesjonalne wsparcie, pomoc medyczną i pielęgnacyjną.
20: Jakie są największe wyzwania? Skoro niesiecie tą pomoc, to domyślam się, że są blaski i cienie.
21: Fundacja Hospicjum Nadzieja jest organizacją pożytku publicznego, która nie posiada działalności gospodarczej, więc nasza fundacja opiera się głównie na darowiznach, 1,5% i projektach, grantach, które co roku musimy pisać o wsparcie. Nowy budynek, nowe potrzeby finansowe, utrzymanie budynku, leki, pielęgnacja dzieci, opieka nad nimi. To są rzeczy, które bardzo dużo kosztują.
19: Mówiła nam Monika Kwilińska z Fundacji Hospicjum Nadzieja w Toruniu. Rozmawiał z nią Artur Stochla. W sobotę w naszym mieście odbędzie się bal charytatywny organizowany przez fundację. Szczegółów szukajcie na gra.fm. Zaglądamy na Lewobrzeże w Toruniu. Tam wkrótce powstanie nowe kameralne kino. Znajdzie się w domu MUS. O tej inwestycji wspomina Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, które opiekuje się domem.
22: W domu MUS trwają prace w tej chwili remontowe, realizowane przez gminę miasta Toruń, w które pod hasłem przywróćmy kino na Lewobrzeżu. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku uda się te kino uruchomić.
19: Przypomnijmy, że Centrum Kultury Dwór Artusa prowadzi także jednocześnie pracę w swoim zabytkowym obiekcie na rynku staromiejskim. Zmieniają się m.in. sala malinowa, sala wielka, remontowany jest dach obiektu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Dron znaleziony przy plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem był uzbrojony. Miał głowicę bojową, która została zneutralizowana. To wstępne ustalenia, poinformował o nich zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych, pułkownik Bartosz Okoniewski.
23: Maszyna była wyposażona w głowicę odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Służbom późnym wieczorem udało się oddzielić głowicę od drona i zdetonować ją na plaży w Rusinowie. Dron trafi teraz do laboratorium. Według wstępnych ustaleń to dron typu Gerbera 2, produkowany w Rosji. Służby będą ustalać, skąd dokładnie został wysłany bezzałogowiec i jaki był jego cel.
19: Mówiła Anna Pałamar.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
19: Zapraszam na raport sportowy. Dziś na MotoArenie o godzinie 17 wystartuje trzecia runda finałowa drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Wstęp na trybunę główną będzie darmowy. Zmierzą się KS Toruń, Bundex Stal Gorzów, Motor Lublin i Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Torunian będą reprezentować Mikołaj Duchiński, Jan Heleniak, Bartosz Derek oraz Igor Gryzło. Mikołaj Duchiński wygrał z kolei turniej zaplecza kadry juniorów, który odbył się w Gnieźnie. Duchiński zdobył w 5 startach 13 punktów. Szósty był Bartosz Derek, którego zdobycz to 9 oczek. Antoni Kawczyński zajął 7 miejsce, zdobywając 8 punktów. Teraz jeszcze siatkówka. Wczoraj w meczu Mistrzostw Europy Polacy potwierdzili świetną formę i wygrali z Ukrainą 3-0. Dzisiaj o godzinie 18 biało-czerwoni zmierzą się z Bułgarią i to będzie ostatni mecz w grupie. Jako jej zwycięzcy awansujemy do kolejnej fazy turnieju.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: To prawdopodobnie najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Termometry pokazały 24 stopnie, ale jutro już tak ciepło nie będzie. Słupki rtęci zatrzymają się na 18, może 19 kresce. Synoptycy zapowiadają pochmurne i deszczowe środowe popołudnie i wieczór. Popadać może także w nocy, w czwartek już raczej bez deszczu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Chwila po 15:00, spokojnie jak na razie środowe popołudnie, choć pogoda, jak słyszeliśmy, może jeszcze spłatać nam niejednego figla. A w tej godzinie, poza gorącymi hitami, na początek chociażby Feliksjena, później Jonathan z Liwką, poznamy także kolejnych zwycięzców naszych żużlowych konkursów. Zostańcie z nami.

Rod Stewart, Young Turks. Najlepiej być zawsze młodym, pięknym i bogatym. Skoro o tym mowa, to a propos tego ostatniego, to dwie osoby w Toruniu mogą się cieszyć z niezwykłej wygranej. I tu taka refleksja. Zazwyczaj wizyta w urzędzie kojarzy nam się z jakimiś opłatami, podatkami i chudszym portfelem. No ale okazuje się, że są takie szczęśliwe wyjątki. W minioną sobotę w kolekturze na parterze głównego budynku Urzędu Miasta Przewała Generała Sikorskiego 8 padły aż dwie główne wygrane w ekstra premii. Jeden gracz zgarnął 100 tysięcy, drugi grając za wyższą stawkę 200 tysięcy złotych. Co prawda fiskus i tak urwie z tego 10% podatku, ale trzeba przyznać jedno, kolektura to chyba jedyne okienko w całym magistracie, z którego obywatel wyjdzie bogatszy.

0: najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
4: Planujesz jesienny remont?

0: dostawą Allegro Smart.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: hity pełne energii w radio gra Purple Disco Machine Hypnotized. Ja też byłem zahipnotyzowany, czytając wasze propozycje w naszym żużlowym konkursie. Co szalonego bylibyście w stanie zrobić, żeby zapewnić zwycięstwo naszym aniołom w wielkim finale PGE Ekstraligi? Przypomnę, możecie jeszcze podsyłać te propozycje pod SMS 3002, koszt jak za standardowego SMS-a, a ja dzwonię do kolejnej z osób.
1: Halo.
0: Dzień dobry, Mariusz Składanowski, Urząd Stanu Cywilnego.
1: Dzień dobry,
0: Dzień dobry. Tak na poważnie, to radio gra z tym Urzędem Stanu Cywilnego, to domyślasz się, dlaczego dzwonię?
1: Domyślam się.
0: Bo poszłaś po bandzie, no niemalże jak Emil Sajfudinow.
1: Chciałabym tak, dziękuję, jak mnie doceniasz.
0: Napisałaś, że byłabyś w stanie, uwaga, rozwieść się po 20 latach ze swoim mężem dla naszej wygranej i jeszcze podkreślasz, że mąż bez problemu by na to się zgodził, wiedząc, że was poniosła fantazja.
1: Nie, to ponosi nas miłość do tej drużyny, nie fantazja.
0: Oj, naprawdę, a powiedz, czy ta miłość was łączy, że nawet właśnie tak szalone pomysły jesteście w stanie zrealizować, byleby być z drużyną w tym najważniejszym momencie w roku?
1: Tak, bo to siedzieliśmy wspólnie i to pisaliśmy.
0: Kinga, podwójne zaproszenie wędruje do ciebie.
1: Jezu, dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję, o Matko Boska. Słucham was bez przerwy od wczoraj, czy się uda, czy nie.
0: Udało się w takim razie. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Wszystkich, wszystkich i życzyć powodzenia tym, którzy jeszcze liczą na te bilety. Radio Gra. Hity.

0: muzycznych wspomnień czar w radio gra Fancy Bolero. Kolejny wielkich hitów nie zabraknie, także po krótkiej przerwie The Weeknd, Blinding Lights oraz Wiktor Waligura, Cztery pory roku.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Co ma wspólnego pszczoła, szop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
2: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
3: A co ten projekt oferuje?
2: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
3: Gdzie dowiem się więcej?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
5: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Po reklamie.
11: To prawdopodobnie najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Termometry pokazały 24 stopnie, ale jutro już tak ciepło nie będzie. Słupki rtęci zatrzymają się na 18, może 19 kresce. Synoptycy zapowiadają pochmurne i deszczowe środowe popołudnie i wieczór. Popadać może także w nocy, w czwartek już raczej bez deszczu.
0: To jest Radio Gra.

0: najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Rolniku, Cezaro 574SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
1: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

0: dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
4: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
7: Po reklamie.
8: To środa, 16 września, jest 16. Dziennikarki i dziennikarze Radia Gra mają dla nas kolejny raport.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zaczynamy od wizyty na ulicy Kościuszki w Toruniu. Miasto zdecydowało się na wymianę całej nawierzchni jezdni oraz przyległych dróg rowerowych. Aktualnie w okolicy drogowcy naprawiali tylko ubytki, które powstały przy okazji prac torowych. Prezydent miasta poinformował jednak, że do połowy października zmieni się jezdnia od Dworcowej do Grudziąckiej i z drugiej strony od Podgórnej do stacji paliw. Nowa warstwa obejmie łącznie 13 tysięcy metrów kwadratowych. Jezdni. Kierowcy, spodziewajcie się przewężeń. Pierwsze większe utrudnienia już jutro na północnej stronie Kościuszki, tej od strony średnicówki.
10: To są wiadomości Radia Gra.
9: Dzisiaj w naszych serwisach rozmawiamy z Agnieszką Szarecką, kierownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu. Przytulisko apeluje do mieszkańców, by oddawali głosy na projekt zgłoszony przez schronisko do budżetu obywatelskiego. W planach jest przebudowa magazynu i remont pomieszczeń dla psów. Mimo inwestycji, schronisko cały czas szuka nowych domów dla psów czy kotów.
11: Bardzo nam pomagają wszelkie domy tymczasowe, o które cały czas prosimy. Są osoby, które już któryś miot z rzędu trzymają w domu. Widać, że już zmęczenie takie posezonowe u tych osób, także naprawdę jeśli ktoś ma trochę wolnej przestrzeni i czasu, to bardzo prosimy, żeby się do nas zgłaszać. No bo te maluszki, no to jest dla nich naprawdę ogromny ratunek, żeby mogły być w bardziej takich sterylnych miejscach.
9: Więcej o sytuacji schroniska na bydgoskim przedmieściu w Toruniu piszemy na Gra FM. Zmieniamy temat. Przed nami Noc Naukowców, wydarzenie organizowane przez Toruński Młyn Wiedzy. W programie m.in. warsztaty, poznawanie budowy pszczoły, rozpoznawanie zwierząt po kościach. Uczestnicy będą mogli także zwiedzać budynek młyna wieczorową porą. Będzie okazja zobaczyć nowy eksponat.
12: Pierwsze dotknięcie tej sprężyny, bo ta sprężyna, którą my dotykamy, tak naprawdę wywołuje impuls. W komputerze rusza symulacja, która przelicza równanie Schrödingera, bo to nie jest tak przypadkowo, co tu się dzieje, tylko przelicza równanie Schrödingera i określa nam prawdopodobieństwo, gdzie może wystąpić cząstka. W fizyce kwantowej cząstka może występować w wielu miejscach jednocześnie.
9: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Przypominamy kierowcom, że trwa ogólnoeuropejska akcja policji Roadpol, Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jakie wykroczenia kierowców są najczęstszą przyczyną poważnych wypadków? No to pytamy młodszego inspektora Andrzeja Borowiaka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
13: Główną wadą, głównym grzechem kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa. Czy to innemu pojazdowi, lub też, co ważne, osobom pieszym, które zbliżając się do przejścia dla pieszych.
9: W ramach akcji policja zapowiada wzmożone kontrole również przy pomocy dronów.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń, Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
9: Chmury, deszcz, nawet burza. Takie są przewidywania synoptyków dotyczące środowego wieczoru. Pokropić może także w nocy. Środa to był najcieplejszy dzień tego tygodnia. Termometry pokazały 24 stopnie. Idzie ochłodzenie. Jutro w tym najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się w Toruniu już na 19 kresce.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
8: W ostatnich opadach ucieszyli się grzybiarze, ale dla poziomu Wisły to za mało. Mamy niestety kolejny rekord, tylko 72 centymetry. Czegoś takiego u nas jeszcze nie byłoby. Ten stan się jak najszybciej poprawi. U nas muzycznie wysokie stany muzyczne Zalia, Sandra i Sean Paul.

0: Tom Jones i Mausti, Sex Bomb w Radiu Gra. Żółty, niebieski, biały. Fanom Speedwaya kojarzą się z barwami Apatora, ale tym razem o kolorach naszych śmietników. Tak jest, choć segregowanie śmieci deklaruje aż 96% z nas, to wielu ma problem przy wyborze odpowiedniego koloru. To może rozwiejemy te wątpliwości już w najbliższy weekend. W sobotę, 19 września od 10 do 14 na rynku nowomiejskim sprzątanie świata z MPO. A tu konkursy, warsztaty, spotkania, no i właśnie koło wiedzy o segregacji. A do tego możemy przynieść drobne, zużyte sprzęt elektroniczny, zużyte baterie, przeterminowane leki czy zużyte ubrania i tekstylia. Dobra zabawa i ekologia w jednym miejscu pod patronatem Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
15: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Co ty taki zakręcony?
17: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
16: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
17: Co? Tak szybko?
16: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
17: Czekaj.
16: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
17: Toruń, Lelewela 33.
16: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
18: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38.
11: Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
13: Po reklamie.

serwisie Radio Gra Poleca zapraszamy na jutrzejsze spotkanie z Katarzyną Puzyńską w Książnicy Kopernikańskiej. To w ramach Gwiazdozbioru Kryminalnego Kujawy i Pomorze. Początek o godzinie 18:00. Piątek o 19:00. Toruńska Orkiestra Symfoniczna w sali CKK Jordanki zainauguruje 48. sezon artystyczny w programie Francuskie Inspiracje i Chopin. W sobotę o 15:00 w CKK Jordanki największe polskie przeboje w ramach programu Karuzela Gna. Od 17:00 w Arenie Toruń spółdzielcze popołudnie, a więc spotkanie czterech wielkich toruńskich spółdzielni z muzyką sprzed lat. Tym razem wystąpi zespół Joy. I na zakończenie zaproszenie na niedzielny występ Dona Wasyla z zespołem w ramach jubileuszu 55-lecia. Początek występu i koncert od Czardasza do Przeboju w niedzielę o 17:00 w Auli Łęka, a ja mam dla Was kolejne podwójne zaproszenia. Kto chętny? Poleca Radio Gra.

0: Los Frequencies Reality. Przypomnę, dziś mamy Dzień Bluesa. No, swoją drogą okazuje się, że takie odgłosy nie tylko w polskim Sejmie. Za chwilę za to wspomnienie z lat 80. Rick Astley, a później Szyze. Call My Name.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem

0: 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
14: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
15: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Po reklamie.
17: Chmury, deszcz, nawet burza. Takie są przewidywania synoptyków dotyczące środowego wieczoru. Pokropić może także w nocy. Środa to był najcieplejszy dzień tego tygodnia. Termometry pokazały 24 stopnie. Idzie ochłodzenie. Jutro w tym najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się w Toruniu już na 19 kresce.
18: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
3: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
3: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
3: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
12: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
13: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na Rynku Nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
7: Po reklamie.
18: Na zegarach 17, w Radiu Gra czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
19: Kibice Żużla z Torunia odliczają dni do wielkiego finału PGE Ekstraligi. Od informacji ze świata sportu rozpoczynamy popołudniowy raport. Michał Mrozek, dzień dobry. Pierwszy mecz między Press Torunia Spartą Wrocław już w najbliższą niedzielę o 19.30 na Motoarenie. Stadion przy Pera Jonsona w Toruniu będzie pękał w szwach. A jakie jest nastawienie kibiców Aniołów?
20: To dla nas jest super sprawa i musimy wygrać. No, także nie ma innej opcji, proszę pana.
21: Oczywiście 100% wygrana.
22: 100%.
1: 100% wygramy. Jaki będzie wynik?
21: 50 do 40 dla nas.
22: Będzie mistrzostwo.
23: Może wygramy. Szanse na to są.
24: Jeżeli dobrze pojedziemy u siebie, a wiem, że pierwszy mecz jest u nas, no to uważam, że jak tutaj tak będzie mniej więcej taki wynik jak w zeszłym sezonie w finale z Lublinem, czyli 54-36, to uważam, że mamy szansę zdecydowanie na złoty medal.
19: Z kibicami rozmawiał Patryk Stec.
0: Dzieje się na drogach.
19: Miasto zdecydowało się na wymianę całej nawierzchni jezdni ulicy Kościuszki w Toruniu. Aktualnie w okolicy drogowcy naprawiali tylko ubytki w jezdni, które powstały przy okazji prac torowych. Prezydent miasta poinformował dzisiaj, że do połowy października zmieni się jednak także jezdnia od Dworcowej do Grudziąckiej i z drugiej strony od Podgórnej do stacji paliw. Szczegóły na Gra FM.
0: To są wiadomości Radia Gra.
19: Dzisiaj w naszych serwisach rozmawiamy z Moniką Kwilińską z Fundacji Hospicjum Nadzieja w Toruniu. Fundacja działa od 30 lat, niesie pomoc i wsparcie osobom ciężko i przewlekle chorym, a także ich rodzinom.
25: Co przyniesie przyszłość?
26: Tego nikt nie wie. Jeżeli chodzi o nas i nasze plany rozwojowe, wciąż robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dokończyć budowę ośrodka rehabilitacyjnego dla dorosłych i dla dzieci. Jesteśmy nawet nie w połowie, ale są już jakaś cegła jest postawiona, ale myślę, że ten nasz etap fundacji to jest dokończenie tej budowy. U nas na oddziale mamy już dzieci pełnoletnie, które powinny mieć nowe miejsce. Chcemy, żeby to miejsce było dla nich, dla osób, dla dzieci, dla dorosłych, które potrzebują tej takiej rehabilitacji, neurorehabilitacji, więc kolejny etap naszych planów fundacyjnych to na pewno dokończenie dużego przedsięwzięcia w postaci dokończenia ośrodka rehabilitacyjnego na ulicy Służewskiej 7.
19: Z Moniką Kwilińską rozmawiał Artur Stochla. Dodajmy, że w sobotę w Toruniu odbędzie się bal charytatywny organizowany przez fundację.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Rok dłuższej pracy może podnieść naszą emeryturę nawet o kilkanaście procent, mówi prezes ZUS. Tymczasem zdaniem doktora Marcina Wojewódzki z Instytutu Emerytalnego tak wysokie podwyżki to raczej rzadkość.
27: Raczej, z tego co zawsze do tej pory też ZUS jeszcze parę lat temu komunikował, no to jest raczej kilka punktów procentowych, a nie kilkanaście, o które może każdy kolejny rok opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę przynieść.
19: Statystyki ZUS-u pokazują, że 9 na 10 osób przechodzi na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego albo w ciągu roku od tego momentu.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: Wieczorem i w nocy w Toruniu może padać deszcz, słupki rtęci zjadą do 15-16 kreski. Jutro o poranku może być tylko 13 stopni Celsjusza. Warunki biometeo uległy pogorszeniu, uwaga na nieco silniejszy wiatr. Jutro nie powinno już padać, ale przed nami chłodniejsze dni. Środa była tym najcieplejszym dniem tego tygodnia.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Już po 17, a w sporcie jak w życiu, coś się kończy, coś zaczyna. Kończy się sezon żużlowy, za to wczoraj jakże efektownie rozpoczął się ten hokejowy od zwycięstwa 8-0 naszych zawodników. Liczymy na powtórkę w piątek 18. Czeka nas wyjazd i walka z Podhalem.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, z przesłaniem dla wszystkich kibiców żużlowych. Nic nas teraz nie powstrzyma. A przypomnijmy, że od 17 na Moto Arenie trzecia runda finałowa drużynowych mistrzostw Polski juniorów. No i tu trzeba przyznać, że najważniejsze, żeby nasi całe te zawody objechali, bo trzeba zbierać siły na niedzielny pierwszy finał, a później na rewanż 2 tygodnie później. Po przerwie w radiu gra Rose z Bruno Marsem, a później T-Love, Chłopaki nie płaczą.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
6: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50/50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
8: Łazienka, jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej, na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, pod tym czy nad tym, gwanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor, doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor, z pasji do pięknych wnętrz.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
13: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
12: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
13: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
12: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
13: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
14: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
15: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.
16: Ja, Czwany, Nendom, Game, Nendom.

0: Milky Chance, Stolen Dance w Radio Gra. Teraz gratulacje dla pracowników toruńskiego MPO. Drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu miejskich przedsiębiorstw gospodarki komunalnej 2026. To nie lada sukces. No, ale trzeba przyznać się, że numer popisowy to było to błyskawiczne i bezbłędne sprzątanie po ubiegłorocznej nocy sylwestrowej. Jeszcze raz gratulujemy. Specjalnie dla Was po przerwie Roy Orbison, You Got It.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
3: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
2: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
3: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
2: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
3: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazylia! Mamma mia, good idea! Pizzeria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
5: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
4: Zapraszamy.
6: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: 23 września w Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Ryszardem Kowalskim, działaczem sportowym i honorowym prezesem toruńskiego związku PKKF. Opowie on o ludziach, którzy przez lata tworzyli sportową historię Torunia, ich pasji, zaangażowaniu i społecznej energii. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy Sport nie tylko wyczynowy. Historia toruńskiego związku PKKF. Wydarzenie poprowadzi Anna Kmieć. Początek o godzinie 17.
12: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Cytryna 3,99 kg. Kurczak bez fileta 6,99 kg. Wątróbka drobiowa 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
13: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Po reklamie.
14: Wieczorem i w nocy w Toruniu może padać deszcz, słupki rtęci zjadą do 15-16 kreski. Jutro poranku może być tylko 13 stopni Celsjusza. Warunki biometeo uległy pogorszeniu, uwaga na nieco silniejszy wiatr. Jutro nie powinno już padać, ale przed nami chłodniejsze dni. Środa była tym najcieplejszym dniem tego tygodnia.
1: To jest Radio Gra.

0: Grzegorz Hyrzej Tap wstaje. Ja też już za chwilę wstaję ze swojego stanowiska przy mikrofonie Radia Gra, ale po kolejnym raporcie powita was Przemek Grabowski. Mariusz Skowronski, do usłyszenia, do jutra, do 13.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.

0: ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku, przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Co ma wspólnego pszczoła, szop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Cytryna 3,99 kg. Kurczak bez fileta 6,99 kg. Wątróbka drobiowa 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
13: Po reklamie.
14: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport.
16: Do niedzieli można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Na wasze wsparcie czekają pomysły z puli osiedlowych oraz puli ogólnomiejskiej. Jak co roku o pomoc prosi także schronisko dla bezdomnych zwierząt przy Przybyszewskiego w Toruniu. Do tej pory z pieniędzy z tego budżetu obywatelskiego udało się wyremontować sporo przestrzeni w przytulisku. A czego dotyczy tegoroczny projekt?
17: Nasz projekt to przebudowa tej takiej dużej stodoły na środku placu, która już niestety jest popękana i dach nieszczelny, a to jest nasz główny magazyn, w którym magazynujemy i koce, kołdry, i ścinki papierowe i wszystko to, co dostaniemy od ludzi, ani nie wykorzystujemy w danej chwili, zwłaszcza na zimę, jak otrzymujemy dużo darów, więc te nowe magazyny i one są połączone z kwarantanną dla dużych psów, takich największych, które do nas trafiają. To jest takie najsmutniejsze, najciemniejsze miejsce w schronisku między budynkami. Serce boli, jak się na to patrzy i bardzo byśmy chcieli to miejsce zmienić, przebudować, żeby trochę więcej tego światła te zwierzęta miały.
16: Mówiła nam Agnieszka Szarecka, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu. Czy remont stanie się faktem? To zależy od waszych głosów. Zajrzyjcie na stronę budżettorun.pl.
18: To są wiadomości Radia Gra.
16: Medycy zachęcają mieszkańców do korzystania ze szczepionek przeciwko grypie. Wkrótce rozpocznie się ten chorobowy sezon. Warto pomyśleć o profilaktyce już dzisiaj.
13: No, sezon grypowy to raczej nadejdzie. Różnie jest w różnych latach. Czasem jest to październik, listopad, już zaczyna się taki wyskok tych zachorowań. Widzimy to w placówkach medycznych. Czasem jest to dopiero w okresie zimy. W zależności jak to wszystko się wykluje, jeśli chodzi o aurę, pogodę i też ile osób choruje, jak to się roznosi w społeczeństwie, więc trudno to przewidzieć. Na pewno, co mogę polecić, zalecam, to szczepienie na grypę. To dla każdego, a szczególnie tu osoby starsze, dzieci i osoby, które potencjalnie jakby więcej uczestniczą w życiu takim medycznym, czyli przewlekle chorzy. Teraz to jest czas na szczepienie, a nie dopiero jak mamy epidemię grypy.
16: Mówił nam Sylwester Kleczka, koordynator SOR-u w Szpitalu Miejskim przy Batorego w Toruniu.
5: Sport w Radiu Gra.
16: Za nami pierwszy mecz Tauron Hockey Ligi. Zawodnicy z Grodu Kopernika sezon rozpoczęli z wysokiego C. W spotkaniu pierwszej kolejki Energa Toruń pokonała na własnej tafli JKH GKS Jastrzębie 8-0. Nasi hokeiści kontrolowali spotkanie przez cały czas, prowadzili już od 7 minuty meczu. W pierwszej tercji strzelili 3 gole, w drugiej 2, w ostatniej części spotkania dorzucili jeszcze 3 bramki. Kolejny mecz w piątek to będzie wyjazdowe spotkanie z Podhalem, a na Tortorze ponownie widzimy się w niedzielę na meczu z Polonią Bytom. Lepiej mieć przy sobie parasol, to może być deszczowa noc ze środy na czwartek. Warunki biometeo w Toruniu uległy pogorszeniu, wieje silniejszy wiatr. Jutro termometry w Grodzie Kopernika w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą tylko 18, może 19 stopni, ale w czwartek już nie powinno padać.
14: Hej, cześć, witam was w środku tygodnia. Przemek Grabowski z wami. Cokolwiek robicie jeszcze, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek jedziecie. No, dla kierowców też będzie trochę fajnych hitów dzisiaj. No, na przykład na starcie David Guetta i Alok zrobili taki taneczny hicior, ich Run, Run, River.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

Bolt & Wentz to Ina, która zagrała ostatnio w Polsce, chociaż fani narzekali, że było za mało zabawy, że ludzie zbyt sztywno sobie stali i nagrywali zamiast się bawić. No, coraz częściej widać takie obrazki na koncertach. Dzisiaj na przykład w naszym kraju The Pussycat Dolls, pamiętacie jeszcze Doncia, Nicole Scherzinger i przyjaciółki. Pamiętacie czy nie pamiętacie? Na pewno wszyscy kojarzą tę dziewczynę. Sanach, no też daje radę koncertowo, macie ją w Radiu Gra.

0: Odszedł od nas rok temu przed świętami. Wiadomość gruchnęła akurat, kiedy słuchaliśmy Driving Home for Christmas. To niezapomniany Chris Rea i Julia. Dlaczego taki tytuł? Bo to piosenka nagrana tak naprawdę dla jego córki Julii przecież. Zostańcie z nami, bo za chwilę zrobi się dobre disco. Pojawi się Funky Town z naszego gramofonu, disco klasyk od Lip Sync. No i chyba największy hit kończących się czasów letnich. No za tydzień oficjalnie kończymy. Another w numerze Talk to You.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: proponuje, to kupuje. Także online. Od 30 lat.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.maurecy.pl. Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
1: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
2: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
1: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
2: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
1: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest

0: Stany, Stany, fajowa jazda. Tutaj zaproszenie do szczęśliwego Nowego Jorku. Artur Gadowski z filmu o tym samym tytule. Może warto sobie to przypomnieć, bo to bardzo ciekawy obraz polskiej emigracji. Kto się zgodzi, że w wielu miejscach dziś wygląda to podobnie? No możecie dyskutować, także jeżeli słuchacie nas za granicą, a my posłuchamy sobie numeru, do którego bujaliśmy się przez ostatnie te, no wiecie, także wakacyjne tygodnie. To projekt The Bauza w Radiu Gra po godzinach. I Wanna.
1: Radio Gry.

0: Disco Classic w nowej wersji. Zrobił to DJ I czy Ring My Bell. A za chwilę jeden z największych hitów zespołu Aha, no bo prawie zapomnieliśmy, że swoje urodziny w tym tygodniu obchodzi Morten Harket, czyli legendarny wokalista tego zespołu. Urodził się 14 września w 59 roku, co oznacza, że w poniedziałek świętował swoje 67 urodziny. Czas leci, hity zostają z nami. Za chwilę piękne wspomnienia Aha i słynne Take On Me.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Po reklamie.
11: Lepiej mieć przy sobie parasol, to może być deszczowa noc ze środy na czwartek. Warunki biometeo w Toruniu uległy pogorszeniu, wieje silniejszy wiatr. Jutro termometry w Grocie Kopernika w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą tylko 18, może 19 stopni, ale w czwartek już nie powinno padać.
12: To jest

0: DJ Sami zabrał nas do muzycznego nieba. Tak naprawdę to była taka nawet lekko trensowa przeróbka ballady, którą zaśpiewał kiedyś, kto pamięta, kto kojarzy, kto wiedział, że to Bryan Adams. No brawo, jak ktoś wiedział, kojarzył, no to piątka, nawet szóstka ode mnie z muzyki. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę na aktualnych hitach na listach przebojów DJ Goja, Jason Derulo bujają nas wieczorowo do Michiko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito.

0: uczy się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
1: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Po reklamie.

planszowych hitów. Tutaj kolejny z wielu w ich karierze. Games People Play. Przemek Grabowski, witajcie. No już wieczorowo po 19. Za tydzień oficjalnie już będziemy w jesieni. Tak, to ostatnie dni, ale spokojnie wieczorem zapraszam wszystkie jesieniary. Wieczorem odpalam nasz gramofon, no i sprawdzamy klasyki z czarnej płyty. No i teraz taki hicior. I wiecie co? Nawet dzieciaki potrafią tańczyć i znają piosenki zespołu ABBA. Tak to jest. Również w tym przypadku. Knowing me, knowing you.

Obca to nasza bryska często zmienia kolor włosów, tak więc często jest u fryzjera. No i mamy dzisiaj dzień fryzjera. Przy okazji przypomniało mi się, że trzeba się umówić. Pozdrawiam wszystkich fryzjerów, panie fryzjerki, pracujące jeszcze o tej porze, bo wiadomo, trzeba się obrobić. Wiem, że akurat ta robota to prawie nigdy się nie kończy. Chociaż teraz to już nie chodzi się do fryzjera, tylko wiecie, no, do barbera. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę remix z słynnej piosenki Kylie od zespołu Accent.

Wasze największe wspomnienia wieczorem w Radiu Gra. Sandra, przed chwilą Everlasting Love. Teraz wiadomość dla tych, którzy jeszcze dzisiaj wieczorem wybierają się na zakupy, albo jutro, albo szykują się na weekend. Uważajcie na wielkość wózka. Ja też nie wiedziałem, ale okazuje się, że im większy wózek sklepowy, tym łatwiej wrzucać do niego kolejne rzeczy, bo duża pusta przestrzeń może sprawiać wrażenie, że kupiliśmy jeszcze niewiele. Dlatego na małe zakupy koszyk bywa całkiem dobrą bronią przeciwko zakupom przy okazji. Już wiadomo, dlaczego takie koszyki czasami są po prostu wielkie, trzeba je pchać. Bo są po to, żeby tam jak najwięcej wypchać, tak więc nie dajcie się nabrać na takie triki. No i przed zakupami taki hicior. Wieczorowa w Radiu Gra. Alok zrobił numer z Jennifer Lopez. Tak to leci. Everything is fine.

0: Evelestyn nasza trendsowa nowość. Armin van Buuren wciąż w formie. To dla Edyty, dla Kamila, dla Kornela i dla Korneliusza na imieniny. Na pewno macie wśród znajomych albo w rodzinie właśnie takich solenizantów. No to macie jeszcze trochę czasu, żeby zadzwonić z życzeniami. I na świętowanie, także dla jubilatów, dla tych, którzy świętują swoje urodziny, zdmuchują świeczki dzisiaj albo weekendowo. Za chwilę wielki hit od Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
1: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: My Way od Calvina Harrisa, który niedługo kończy muzyczny sezon na Ibizie i teraz będzie się brał za pomidorki, pomarańcze i za banany, za figi, co tam jeszcze ma w swojej ekofarmie. Naprawdę, kupił kawałek ziemi i po występach po prostu, wiecie, wsiada na traktorek i miesza obornik i rozrzuca po swoim polu. Naprawdę, wyobraź sobie, że możesz mieć ogórki od Calvina Harrisa. My Way, uwielbiam wracać do tego numeru. Jutro wracam do was czwartkowo. Przemek Grybowski, zapraszam do Radia Gra. Od 18 będą wasze ulubione hity, ale po 20 też jeszcze będzie się muzycznie działo. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroën.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
2: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
3: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zaczynamy od bydgoskiego Przedmieścia, bowiem już tylko do niedzieli można zagłosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Jak co roku, projekty podzielono na osiedlowe i ogólnomiejskie. Jednym z projektów w puli ogólnomiejskiej jest remont i przebudowa kwarantanny dużych psów i magazynów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. O tym, jak bardzo jest potrzebny remont tego miejsca, rozmawialiśmy z Agnieszką Szarecką, kierownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu.
1: Nasz projekt to przebudowa tej takiej dużej stodoły na środku placu, która już niestety jest popękana i dach nieszczelny, a to jest nasz główny magazyn, w którym magazynujemy i koce, kołdry, i ścinki papierowe, i wszystko to, co dostaniemy od ludzi, ani nie wykorzystujemy w danej chwili, zwłaszcza na zimę, jak otrzymujemy dużo darów, więc te nowe magazyny, i one są połączone z kwarantanną dla dużych psów, takich największych, które do nas trafiają. To jest takie najsmutniejsze, najciemniejsze miejsce w schronisku między budynkami. Serce boli, jak się na to patrzy, i bardzo byśmy chcieli to miejsce zmienić, przebudować, żeby trochę więcej tego światła te zwierzęta miały.
0: Jak miałaby wyglądać taka przebudowa?
1: Przede wszystkim chcielibyśmy doświetlić to miejsce, bo ono jest naprawdę bardzo ponure. Jest przecieka, tam jeszcze jest eternit na tej stodole, więc to jest popękane, połamane, przecieka w takie deszczowe dni. My tam co prawda ratujemy się jak możemy, zamontowaliśmy pod tym sufitem dodatkowe osłony, ale to przy większych deszczach i tak nie zdaje rezultatu i te kojce są zalewane, więc uciekamy wtedy z tymi psiakami, przekładamy je, a też nie zawsze mamy miejsce, żeby takie duże psy móc ulokować, czy na gabinecie pozabiegowym, czy w jakichś innych kojcach.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Mieszkańcy Cierpic i okolic mogą już korzystać z odświeżonej drogi prowadzącej od ulicy Dybowskiej do wiaduktu nad powstającą trasą S10. Co się zmieniło? To sprawdziła nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: To około 1 kilometra nowego asfaltu, nowe zjazdy do posesji czy utwardzone pobocza. Wykonawca zamontował też nowe oznakowanie drogowe. Koszt inwestycji to około 850 tysięcy złotych.
1: Kasiu, to jednak nie koniec drogowych zmian w tej okolicy.
2: Tak, do końca tego roku gmina Wielka Nieszawka planuje przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na remont kolejnego odcinka trasy Cierpice-Jarki, czyli od wiaduktu nad S10 do granicy gminy.
1: To nie koniec drogowych zmian, bowiem droga prowadząca od skrzyżowania z ulicą Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym do ulicy Sieradzkiej zostanie czasowo zamknięta. Prace wystartują w najbliższy poniedziałek i potrwają do końca listopada. Szczegóły przedstawi nam ponownie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Powodem zaplanowanych prac są roboty naprawcze związane z zabezpieczeniem i stabilizacją gruntu oraz odbudową fragmentu jezdni. Przypominam, ta droga została oddana do użytku w ubiegłym roku. Okazuje się jednak, że odcinek tej trasy poprowadzono przez osuwisko, które nie zostało uwzględnione w projekcie, stąd wspomniane problemy.
1: Kasiu, ta droga to część większej inwestycji, co z kolejnymi etapami?
2: Tak, cała inwestycja zakłada stworzenie nowego, alternatywnego połączenia komunikacyjnego gminy z Toruniem. Wybudowana droga to pierwszy etap, drugi to dalszy fragment do ulicy Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym i jest on w trakcie projektowania, a trzeci etap to most łączący Lubicz Dolny z Nową Wsią. Ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych dniach.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Fundacja Hospicjum Nadzieja już od 3 dekad niesie pomoc i wsparcie osobom ciężko i przewlekle chorym, a także ich rodzinom. Szczególną troską otacza dzieci wymagające opieki hospicyjnej oraz ich bliskich, zapewniając im profesjonalną pomoc medyczną, pielęgnacyjną i wsparcie w trudnym czasie. Z czego jesteście najbardziej dumni, jeżeli chodzi o te 30 lat?
2: Myślę, że powodów do dumy nasza fundacja ma wiele, ale jednym z takich największych osiągnięć to jest liczba wsparcia, liczba osób, którym mogliśmy udzielić wsparcia, a są to tysiące rodzin podopiecznych, którzy to właśnie w tym miejscu znaleźli pomoc, wsparcie, nie tylko same dziecko, ale i też to wsparcie znalazły rodziny. Otwarcie oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego spod oddziałem wentylacji mechanicznej, gdzie całodobowo udzielamy wsparcia medycznego, pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego dzieciom i młodzieży, które tego wsparcia potrzebują.
1: Jakie są największe wyzwania? Skoro niesiecie tą pomoc, to domyślam się, że są blaski i cienie.
2: Fundacja Hospicjum Nadzieja jest organizacją pożytku publicznego, która nie posiada działalności gospodarczej, więc nasza fundacja opiera się głównie na darowiznach, 1,5% i projektach, grantach, które co roku musimy pisać o wsparcie. I myślę, że to jest najgorsza część naszej działania, czyli ten fundusz, wsparcie finansowe, które jest z roku na rok coraz cięższe. Nowy budynek, nowe potrzeby finansowe, utrzymanie budynku, leki, pielęgnacja dzieci, opieka nad nimi. To są rzeczy, które bardzo dużo kosztują.
1: Mówiła Monika Kwilińska z Fundacji Hospicjum Nadzieja w Toruniu. Do tematu wrócimy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: 3 dekady niesienia pomocy i wsparcia. Właśnie taki jubileusz obchodzi w tym roku Fundacja Hospicjum Nadzieja. Szczególne miejsce w działaniach toruńskiej fundacji zajmują dzieci wymagające opieki hospicyjnej oraz ich bliscy. To właśnie dla nich każdego dnia zespół wykwalifikowanych specjalistów robi wszystko, by trudny czas choroby był możliwie jak najmniej bolesny. Co przyniesie przyszłość?
2: Tego nikt nie wie. Jeżeli chodzi o nas i nasze plany rozwojowe, wciąż robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dokończyć budowę ośrodka rehabilitacyjnego dla dorosłych i dla dzieci. Jesteśmy nawet nie w połowie, ale są już jakaś cegła jest postawiona, ale myślę, że ten nasz etap fundacji to jest dokończenie tej budowy. U nas na oddziale mamy już dzieci pełnoletnie, które powinny mieć nowe miejsce. Chcemy, żeby to miejsce było dla nich, dla osób, dla dzieci, dla dorosłych, które potrzebują tej takiej rehabilitacji, neurorehabilitacji, więc kolejny etap naszych planów fundacyjnych to na pewno dokończenie dużego przedsięwzięcia w postaci dokończenia ośrodka rehabilitacyjnego na ulicy Służewskiej 7.
1: Z okazji jubileuszu 30-lecia odbędzie się wyjątkowy bal charytatywny. To nie tylko okazja do świętowania, ale także realny sposób wsparcia tych, którzy najbardziej tego potrzebują.
2: Inicjatywa w postaci balu charytatywnego połączona też i z takim rokiem jubileuszowym Fundacji 30-lecia.
1: Powiedzmy, czego mogą się uczestnicy spodziewać, wybierając się na taki bal?
2: Przewidzieliśmy wiele niespodzianek, przede wszystkim dzięki wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli, partnerów wydarzenia i sponsorów wydarzenia. Będą licytacje ciche, licytacje głośne, pojawią się też paczki niespodzianki. Ponadto świetna zabawa przy muzyce na żywo.
1: Mówiła Monika Kwilińska z Fundacji Hospicjum Nadzieja w Toruniu. Więcej informacji również na temat balu charytatywnego znajdziecie na naszej stronie internetowej na gra.fm.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
11: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
12: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Spoglądam na kalendarz i widzę, że wielkimi krokami zbliża się do nas toruńska noc naukowców. Tematem przewodnim jest różnorodność biologiczna, a szczegóły przedstawi nam Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
2: Tematem tegorocznej nocy naukowców będzie różnorodność biologiczna. I tak jak mówimy o różnorodności biologicznej, tak różnorodna będzie nasza noc naukowców, bo można powiedzieć, że każdy będzie mógł znaleźć tam coś ciekawego dla siebie. Będą warsztaty, będą aktywności, będą obserwacje pod mikroskopami. Będzie można zobaczyć świat mikro, w mikroskali, ale też i w makro. Będą spotkania ze znanymi, bardzo znanymi popularyzatorami nauki, badaczami, naukowcami, właściwie z całej Polski. Zapraszamy Państwa na to bardzo serdecznie, już wspólnie z dziećmi. To jest jedyna okazja, kiedy młyn można zobaczyć nieodpłatnie. Przed Młynem Wiedzy, przed każdą turą zwiedzania będą się odbywały specjalne pokazy naukowe, przygotowane też przez bardzo znaną osobę, pana Piszczałka, rzecznika nauki, który cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych i robi świetne naprawdę pokazy naukowe. Będą pokazy, które wykorzystują niskie temperatury, czyli w azocie. Będą pokazy wykorzystujące światło. Dodatkowo u nas w Młynie mnóstwo eksponatów dostępnych. Jeden wyjątkowy, piękne połączenie nauki i bardzo zaawansowanej fizyki kwantowej. A więc myślę, że to jest też premiera tego, można powiedzieć, eksponatu, który pokazuje, obrazuje fizykę kwantową, co jest ogromną rzadkością.
1: Wydarzenie odbędzie się w piątek za tydzień, ale już teraz można odbierać darmowe wejściówki w toruńskim Młynie Wiedzy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomaga

0: Im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
1: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
7: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
6: Do niedzieli można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Na wasze wsparcie czekają pomysły z puli osiedlowych oraz puli ogólnomiejskiej. Jak co roku o pomoc prosi także schronisko dla bezdomnych zwierząt przy Przybyszewskiego w Toruniu. Do tej pory z pieniędzy z tego budżetu obywatelskiego udało się wyremontować sporo przestrzeni w przytulisku. A czego dotyczy tegoroczny projekt?
8: Nasz projekt to przebudowa tej takiej dużej stodoły na środku placu, która już niestety jest popękana i dach nieszczelny, a to jest nasz główny magazyn, w którym magazynujemy i koce, kołdry, i ścinki papierowe, i wszystko to, co dostaniemy od ludzi, ani nie wykorzystujemy w danej chwili, zwłaszcza na zimę, jak otrzymujemy dużo darów, więc te nowe magazyny, i one są połączone z kwarantanną dla dużych psów, takich największych, które do nas trafiają. To jest takie najsmutniejsze, najciemniejsze miejsce w schronisku między budynkami. Serce boli, jak się na to patrzy, i bardzo byśmy chcieli to miejsce zmienić, przebudować, żeby trochę więcej tego światła te zwierzęta miały.
9: Jak miałaby wyglądać taka przebudowa?
8: Przede wszystkim chcielibyśmy doświetlić to miejsce, bo ono jest naprawdę bardzo ponure. Jest przecieka, tam jeszcze jest eternit na tej stodole, więc to jest popękane, połamane, przecieka w takie deszczowe dni. My tam co prawda ratujemy się jak możemy, zamontowaliśmy pod tym sufitem dodatkowe osłony, ale to przy większych deszczach i tak nie zdaje rezultatu i te kojce są zalewane, więc uciekamy wtedy z tymi psiakami, przekładamy je, a też nie zawsze mamy miejsce, żeby takie duże psy móc ulokować, czy na gabinecie pozabiegowym, czy w jakichś innych kojcach.
6: Mówiła nam Agnieszka Szarecka, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu. Czy remont stanie się faktem? To zależy od waszych głosów. Zajrzyjcie na stronę budżettorun.pl.
7: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
6: 1 marca przyszłego roku zmieni się model funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu. Choć linii będzie mniej, autobusy i tramwaje mają kursować częściej i szybciej dojeżdżać do celu. Poszczególne założenia tej komunikacyjnej rewolucji analizujemy w naszych serwisach. Zmiany w trasach oznaczają także całkowicie nowy rozkład jazdy.
10: Opracowanie składów jazdy potrwa około 2 miesięcy, także gdzieś na początku listopada będziemy już mieli gotowy rozkład jazdy, a rozkład jazdy to nie tylko jakby samo ich opracowanie, ale również jakby zbadanie generatorów ruchu, czyli tego, jak do pracy, jak do szkół, jak do uczelni, jak również do kościołów, czyli do tych miejsc, do których trzeba dotrzeć na czas, jakie są zapotrzebowania i jakie kierunki tych zmian, mimo że to już wcześniej podczas badań właśnie napełnień było analizowane. Teraz musimy to jeszcze zweryfikować i dopracować. Następnie również zmierzyć te czasy międzyprzystankowe, czyli dokonać takiej weryfikacji i następnie właśnie docelowe rozkłady jazdy.
6: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Toruńskiego Urzędu Miasta.
5: W listopadzie dokładnie. Przekażemy te rozkłady jazdy właśnie do serwisu Jak Dojadę. One zostaną tam zaimplementowane i będzie można sobie już sprawdzić wcześniej, jakby tak na sucho sprawdzić, w jaki sposób będzie wyglądała nasza siatka połączeń. Czyli wpiszemy sobie datę na przykład 1, 2, 3 dzień marca i będziemy wiedzieli, w jaki sposób dotrzemy do pracy, w jaki sposób dotrzemy na uczelnię, na targowisko, czy gdziekolwiek tam, gdzie potrzebujemy. Tak jak mówiłam, będą to różne kanały informacyjne. Patrzymy także na osoby, które są wykluczone internetowo, na osoby starsze. Będzie też taka standardowa infolinia. Będziemy także docierać do rad okręgów.
6: Dodaje Magdalena Dębczyńska-Wróblewska z Biura Promocji i Mediów, zastępca rzecznika prasowego prezydenta miasta.
5: Ważne jest też to, że nie będzie tak, że jak już zacznie funkcjonować nowa komunikacja miejska, zostawimy pasażerów samych sobie. Nie. Też od 1 marca na tych głównych węzłach komunikacyjnych pojawią się informatorzy miejscy, którzy będą udzielali informacji, którzy będą pomagali, będą takimi przewodnikami, można powiedzieć, w tej komunikacji miejskiej. A my będziemy zbierali też od Państwa informację zwrotną. Chcielibyśmy wiedzieć, czy wszystko działa, czy te autobusy przyjeżdżają punktualnie, czy faktycznie rozkłady jazdy funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować, więc jesteśmy otwarci też na tą informację i tą informację zwrotną będziemy analizować i przekazywać do firmy.
6: Jak wygląda sytuacja kadrowa w Miejskim Zakładzie Komunikacji?
11: Zmiany mają, że tak powiem, nie być radykalne w stosunku do liczby kierowców, ale my oczywiście do tego się przygotowujemy i cały czas działamy, pozyskując nowych pracowników. Między innymi od kilku lat mamy własny zakład szkolenia kierowców, własny ośrodek szkolenia. Co więcej, drodzy Państwo, od jakiegoś roku, półtora my zwiększyliśmy zatrudnienie już w MZK, bo może tych zmian tak nie widać, natomiast już jest zwiększone, że tak powiem, przewozy. My zwiększyliśmy w ciągu ostatniego półtora roku o około 40-50 kierowców po prostu już, motorniczych, o kilku motorniczych też. Będziemy po prostu mieli informacje o rozkładach, wtedy będzie można bardzo dokładnie zaplanować.
6: Mówił Piotr Rama, zastępca prezesa do spraw techniczno-eksploatacyjnych w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu.
7: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
6: Udany start stalowych pierników z Torunia. Za nami pierwszy mecz Tauron Hokej Ligi. Zawodnicy z Grodu Kopernika sezon rozpoczęli z wysokiego C. W spotkaniu pierwszej kolejki Energa Toruń pokonała na własnej tafli JKH GKS Jastrzębie 8-0. Nasi hokeiści kontrolowali spotkanie przez cały czas. Prowadzili już od 7 minuty meczu. W pierwszej tercji strzelili 3 gole, w drugiej 2. W ostatniej części spotkania dorzucili jeszcze 3 bramki. Kolejny mecz w piątek to będzie wyjazdowe spotkanie z Podhalem, a na Tortorze ponownie widzimy się w niedzielę na meczu z Polonią Bytom.
7: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
6: Przenosimy się do podtoruńskiej gminy Lubicz. Droga prowadząca od skrzyżowania z ulicą Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym do ulicy Sieradzkiej zostanie czasowo zamknięta. Prace wystartują w najbliższy poniedziałek i potrwają do końca listopada. Te drogowe informacje zebrała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
12: Powodem zaplanowanych prac są roboty naprawcze związane z zabezpieczeniem i stabilizacją gruntu oraz odbudową fragmentu jezdni. Przypominam, ta droga została oddana do użytku w ubiegłym roku. Okazuje się jednak, że odcinek tej trasy poprowadzono przez osuwisko, które nie zostało uwzględnione w projekcie, stąd wspomniane problemy.
6: Kasiu, ta droga to część większej inwestycji. Co z kolejnymi etapami?
12: Tak, cała inwestycja zakłada stworzenie nowego, alternatywnego połączenia komunikacyjnego gminy z Toruniem. Wybudowana droga to pierwszy etap, drugi to dalszy fragment do ulicy Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym i jest on w trakcie projektowania, a trzeci etap to most łączący Lubicz Dolny z Nową Wsią. Ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych dniach.
7: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
6: W najbliższą sobotę mieszkańcy Torunia będą mogli wziąć udział w rowerowej masie krytycznej z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia Bez Samochodu. Impreza wystartuje o 16 na rynku nowomiejskim. Organizatorzy podkreślają, że wrześniowy przejazd to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale także apel o poprawę infrastruktury rowerowej w naszym mieście. Tegoroczna trasa poprowadzi przez Rubinkowo i Skarpę. O sobotniej masie krytycznej więcej piszemy na Gra.fm.
7: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
6: Fundacja Hospicjum Nadzieja z Torunia już od 30 lat niesie pomoc i wsparcie osobom ciężko i przewlekle chorym, a także ich rodzinom. Szczególną troską otacza dzieci wymagające opieki hospicyjnej oraz ich bliskich.
13: Z czego jesteście najbardziej dumni, jeżeli chodzi o te 30 lat?
14: Myślę, że powodów do dumy nasza fundacja ma wiele, ale jednym z takich takich największych osiągnięć to jest liczba wsparcia, liczba osób, którym mogliśmy udzielić wsparcia, a są to tysiące rodzin podopiecznych, którzy to właśnie w tym miejscu znaleźli pomoc, wsparcie, nie tylko same dziecko, ale i też to wsparcie znalazły rodziny. Otwarcie oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego spod oddziałem wentylacji mechanicznej, gdzie całodobowo udzielamy wsparcia medycznego, pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego dzieciom i młodzieży, które tego wsparcia potrzebują.
6: Mówiła nam Monika Kwilińska z Fundacji Hospicjum Nadzieja w Toruniu. Rozmawiał z nią Artur Stochla. W tym roku fundacja obchodzi jubileusz 30-lecia. Między innymi z tej okazji w hotelu Mercure 19 września odbędzie się bal charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na dalszą działalność i pomoc podopiecznym Hospicjum Nadzieja.
7: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
6: Ta trasa zmieni drogowe oblicze całego regionu. Mamy informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Trwają intensywne prace nad S10, która docelowo połączy Szczecin z obwodnicą aglomeracji warszawskiej, po drodze przecinając stolicę naszego województwa, Bydgoszcz i Toruń. Jak wiecie z naszych serwisów, na trasie między Bydgoszczą i Toruniem trwają intensywne prace drogowe na 4 odcinkach, a w ostatnich dniach GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę kolejnych 40 km eski, tym razem z Wyżyska do Nakła i z Nakła nad Notecią do Bydgoszczy. Wartość dwóch ofert to ponad 1,2 mld złotych. Czekamy na podpisanie umów.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś przenosimy się do czasów, gdy miasto pachniało drukiem, a język polski dopiero torował sobie drogę przez gąszcz obcych wpływów. W samym sercu Torunia, w rodzinie szwedzkiego imigranta, majstra ślusarskiego i miejskiego rajcy, przyszedł na świat człowiek, którego nazwisko do dziś budzi szacunek wśród miłośników polszczyzny. Samuel Bogumił Lindę, postać, która nie tylko wpisała się złotymi zgłoskami w dzieje nauki, ale także sprawiła, że każdy, kto dziś sięga po słownik języka polskiego, korzysta z owoców jego tytanicznej pracy. Lindę był najmłodszym synem Jana Jakobsena Lindego i Anny Barbary z domu Langenhan. Jego przodkowie już w XVI wieku otrzymali polskie szlachectwo i herb Linda, co nie było w tamtych czasach wydarzeniem codziennym. Nobilitacja była nagrodą za zasługi dla Rzeczypospolitej. Co ciekawe, w uznaniu dla pracy Samuela nad słownikiem herb ten w 826 roku został oficjalnie wzbogacony o wizerunek jego dzieła życia. Młody Samuel swoje pierwsze kroki w edukacji stawiał w toruńskiej szkole nowomiejskiej, a potem w protestanckim gimnazjum akademickim. Już wtedy wykazywał się nieprzeciętną pracowitością i ciekawością świata. W wieku 18 lat wyjechał na studia do Lipska, gdzie zgłębiał tajniki teologii i filologii. Szybko zyskał uznanie. Zaledwie po 2 latach został lektorem języka i literatury polskiej na tamtejszym uniwersytecie. W roku 1792 ukończył studia, zdobywając tytuł magistra na Wydziale Filozoficznym, co otworzyło mu drzwi do dalszej kariery naukowej. Ale Linde nie ograniczał się tylko do nauczania. Już w czasie pobytu w Saksonii nawiązał kontakty z polskimi emigrantami, którzy po upadku Konstytucji 3 maja szukali schronienia poza granicami kraju. To właśnie dla nich tłumaczył na język niemiecki dzieła takie jak Powrót posła czy Biblię targowicką Juliana Ursyna Niemcewicza, a także teksty Hugona Kołłątaja i Ignacego Potockiego. Przekłady te ukazywały się w Lipsku w ostatniej dekadzie XVIII wieku, a Samuel Linde, choć młody, już wtedy stawał się ważnym ogniwem w łańcuchu polskiej kultury na emigracji. Gdy w Polsce wybuchła insurekcja kościuszkowska, Linde znalazł się w Warszawie w kręgu zwolenników Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja. Po upadku powstania jego ścieżki zawiodły go do Wiednia, gdzie został bibliotekarzem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. To właśnie tam, wśród regałów pełnych książek, zaczął gromadzić materiały do swojego największego dzieła, słownika języka polskiego. W roku 1803 Linde został powołany na członka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Rok później objął stanowisko dyrektora nowo powstałego Liceum Warszawskiego. Przez niemal 3 dekady kierował tą elitarną szkołą, a równolegle pracował nad słownikiem, który miał stać się fundamentem badań nad polszczyzną. W marcu 1804 roku opublikował prospekt swojego dzieła w 2 językach, polskim i niemieckim. Cena jednego egzemplarza była wysoka, ale dzięki wsparciu prenumeratorów i arystokratycznych sponsorów, w tym Adama Kazimierza Czartoryskiego, udało się wydać aż 6 tomów słownika w nakładzie 1200 egzemplarzy. To był ogromny sukces na ówczesne czasy. Słownik Lindego, wydawany w latach od 1807 do 1815 roku, uchodził za dzieło epokowe. Gromadził setki tysięcy słów i zwrotów ilustrowanych cytatami z literatury od XVI do XVIII wieku. I choć niektórzy badacze wskazywali na pewne niedociągnięcia w opisie bibliograficznym czy wierności cytatów, nikt nie kwestionował wartości naukowej tej pracy. Co więcej, car Aleksander I kupił od Lindego niemal 100 egzemplarzy słownika dla szkół na Litwie i Ukrainie. Drugie wydanie, wzbogacone i poprawione, ukazało się już po śmierci autora, a reprinty pojawiały się jeszcze w XX wieku. Samuel Linde nie ograniczał się jednak do pracy leksykograficznej. Był aktywnym członkiem władz oświatowych Księstwa Warszawskiego, prezesem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, a także wykładowcą na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim. Jako dyrektor Biblioteki Publicznej w Warszawie powiększył jej zbiory do ponad 133 tysięcy woluminów, czyniąc ją największą biblioteką na ziemiach polskich. Zasłynął również jako prezes generalnego konsystorza ewangelicko-augsburskiego i warszawskiego zboru ewangelicko-augsburskiego. Wśród jego licznych publikacji znalazły się prace o literaturze rosyjskiej, języku dawnych Prusaków czy statucie litewskim. Pracował także nad słownikiem rosyjsko-polskim, którego jednak nie zdążył ukończyć. Doceniany zarówno w kraju, jak i za granicą, został nobilitowany, otrzymał dziedziczność
liczne szlachectwo oraz liczne odznaczenia, w tym Order Świętego Stanisława i Order Świętego Włodzimierza. W roku 1844 został honorowym obywatelem Torunia. Samuel Bogumił Lindę zmarł 8 sierpnia 1847 roku w Warszawie. Spoczywa na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, a jego dorobek naukowy do dziś stanowi nieoceniony skarb polskiej kultury. Kiedy więc następnym razem sięgniecie po słownik, pamiętajcie, że za tymi stronami stoi historia człowieka, który całe życie poświęcił, by polszczyzna miała swoje miejsce wśród wielkich języków Europy.

Twierdza Toruń to jeden z najbardziej imponujących systemów obronnych w Polsce, którego monumentalne fortyfikacje do dziś budzą podziw zarówno historyków, jak i miłośników militariów. Wśród licznych obiektów szczególne miejsce zajmują Fort III imienia Stanisława Jabłonowskiego oraz Fort IV imienia Stanisława Żółkiewskiego. Oba te forty, choć różnią się przeznaczeniem i skalą, stanowią doskonałe przykłady pruskiej myśli inżynieryjnej końca XIX wieku. Ich dzieje to fascynująca opowieść o rozwoju techniki wojskowej, zmieniających się koncepcjach obronnych oraz powojennych losach, które niejednokrotnie zaskakują. Fort III został wzniesiony w latach 80. XIX wieku. Jego budowa rozpoczęła się w roku 1888, a zakończyła dwa lata później. Początkowo był to zaledwie schron piechoty, czyli tak zwane Stützpunkt, jednak już po dwóch latach od zakończenia prac przeszedł znaczącą rozbudowę. Zyskał wówczas dodatkowe stanowiska dla dział polowych, wał ziemny oraz mokrą fosę, którą w naturalny sposób wypełniała woda odprowadzana następnie do strugi toruńskiej. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększało walory obronne, ale także świadczyło o doskonałym wykorzystaniu lokalnych warunków terenowych. Fort III należał do mniejszych obiektów w zewnętrznym pierścieniu twierdzy toruńskiej. Jego załogę stanowiła jedna kompania piechoty, a zabudowania były przystosowane do wytrzymania ognia artylerii polowej. Głównym zadaniem fortu była obrona dworca Toruń Mokre oraz kontrola linii kolejowej prowadzącej do Iławy. Uzupełnieniem systemu obronnego była długa bateria z roku 1883, położona po przeciwległej stronie torów. Składała się ona z dwóch lub trzech baterii dział wyposażonych w schrony, a całość otaczały fosa i płot. Architektura Fortu III, choć skromna, była przemyślana. Otoczony wałem ziemnym z mokrą fosą i stanowiskami ogniowymi, fort nie posiadał wieżyczki obserwacyjnej piechoty, podobnie jak Fort X. Do dziś zachowały się dobrze schron nasady oraz stanowiska ogniowe, a przed wjazdem do fortu można zobaczyć dwa tradytory w bardzo dobrym stanie. Niestety około roku 1960 częściowo zniwelowano prawą część wału i fosy, co wpłynęło na obecny wygląd obiektu. Fort IV to zupełnie inna skala i rozmach. Zbudowany w latach 1878-1884 pierwotnie nosił nazwę Fort II Ludwik York von Wartenburg. Od roku 1926 patronuje mu Stanisław Żółkiewski. Fort ten zajmuje powierzchnię 13,5 hektara i stanowił kluczowy element północno-wschodniej linii obrony Torunia, szczególnie chroniąc dworce kolejowe Toruń Mokre i Toruń Północny. Koszt budowy fortu wyniósł ponad 2 600 000 marek niemieckich. Załogę stanowiły dwie kompanie piechoty oraz obsługa stanowisk artyleryjskich, łącznie około 800 osób. W 31 pomieszczeniach mieszkalnych kwaterowali żołnierze i oficerowie. Uzbrojenie stanowiło 14 dział średniego kalibru oraz w różnych okresach od 15 do 22 dział ciężkiego kalibru. Ogień fortecznych baterii mógł razić cele nawet w okolicach Papowa Toruńskiego i Grębocina. Architektura Fortu IV to przykład zaawansowanej myśli inżynieryjnej. Zaprojektowany jako fort jednowałowy o narysie spłaszczonego pięcioboku z wałem ziemnym o wysokości około 8 metrów względem otaczającego terenu, posiadał liczne stanowiska artyleryjskie, remizy, schrony pogotowia oraz dwukondygnacyjny blok koszarowy. Wjazd prowadził przez stały most nad fosą szyi i bramę ze zwodem, a na zewnątrz znajdował się trójkątny dziedziniec wjazdowy z wartownią i rampą do stajni w przeciwskarpie fosy. Fosa fortu została wykonana z obmurowaną przeciwskarpą i licznymi kaponierami, które umożliwiały skuteczną obronę przed atakiem od strony rowu fortecznego. Do obrony fosy służyły także strzelnice w barkowych załamaniach koszar szyjowych oraz w kaponierach barkowych. Na przeciwskarpie biegła wąska droga straży, a całość uzupełniały przeszkody drutowe i przedstok. W trakcie budowy oraz późniejszych modernizacji, które miały miejsce w latach 80. i 90. XIX wieku, fort przeszedł szereg wzmocnień, zastosowano betonowe płyty detonacyjne, zainstalowano pancerne stanowiska obserwacyjne oraz przebudowano kaponiery. Dzięki tym zabiegom Fort IV był odporny na pojedyncze trafienia pociskami kalibru 21 cm oraz wielokrotne trafienia pociskami 15-centymetrowymi. W pierwszych dekadach
XX wieku Ford przeszedł w ręce Wojska Polskiego. Po gruntownym remoncie przeprowadzonym przez 63. Pułk Toruński planowano adaptację obiektu na większe koszary, jednak ze względu na niskie położenie i duże zawilgocenie zabudowań zrezygnowano z tego pomysłu. Po II wojnie światowej Ford służył jako zakład uprawy pieczarek. Ford IV to nie tylko imponująca architektura, ale także świadectwo zmieniających się koncepcji obronnych i adaptacji militarnych budowli do nowych funkcji. Jego historia pokazuje, jak wojskowe obiekty mogą zyskać drugie życie, stając się ważnym elementem dziedzictwa kulturowego regionu. Twierdza Toruń i jej forty to nie tylko relikty przeszłości, ale także inspiracja do odkrywania historii, która wciąż kryje wiele tajemnic. Każdy z tych obiektów to osobny rozdział w dziejach miasta, a ich monumentalna architektura i burzliwe dzieje zasługują na szczególną uwagę i pamięć kolejnych pokoleń.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny!
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Po reklamie.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was w niezwykłą podróż do jednego z najbardziej malowniczych zamków północnej Polski, zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Jego majestatyczna sylwetka górująca nad miastem nie tylko przyciąga wzrok, ale także kryje w sobie fascynującą historię, która rozciąga się na przestrzeni ponad 7 stuleci. Gotowi na wyprawę przez mroczne krużganki, rycerskie turnieje i tajemnicze legendy? No to zaczynamy. Wyobraźcie sobie koniec XIII wieku. W miejscu, gdzie dziś stoi zamek, znajdował się drewniany gród strzegący przeprawy przez rzekę Drwęce. To strategiczne położenie sprawiło, że już w 1258 roku okolica znalazła się w orbicie zainteresowań biskupa włocławskiego Wolimira. Kilkadziesiąt lat później, na mocy wymiany, gród przeszedł w ręce zakonu krzyżackiego i to właśnie oni postanowili wznieść tutaj potężną murowaną twierdzę. Pierwsze cegły w gotyckim stylu zaczęto układać około 1304 roku z inicjatywy pruskiego mistrza krajowego Konrada Sacka. Zamek powstawał etapami. Najpierw kurtyna obwodowa z charakterystycznym krenelażem, potem główne skrzydło południowe z kaplicą Świętego Krzyża i refektarzem, dalej skrzydło zachodnie, wschodnie i północne. Planowano nawet budowę potężnej wieży głównej, ale ostatecznie zrezygnowano z jej wzniesienia. Zamiast niej pojawiła się cylindryczna baszta dostosowana do użycia broni palnej, świadectwo rosnącej roli artylerii w średniowiecznych konfliktach. Zamek w Golubiu to jednak nie tylko architektura, to także scena licznych bitew, oblężeń i politycznych rozgrywek. Władysław Łokietek trzykrotnie bez powodzenia próbował zdobyć tę twierdzę w latach 1329-1333. W 1410 roku zamek przeszedł w ręce wojsk polskich, a król Władysław Jagiełło powierzył go rycerzowi Niemście ze Szczytnik. Jednak krzyżacy nie odpuścili. Dzięki wsparciu zakonu kawalerów mieczowych odzyskali twierdzę, co wywołało błyskawiczną kontrakcję polskich oddziałów. Jesienią tego roku pod wodzą starosty bydgoskiego Dobiesława Puchały Polacy rozgromili pod zamkiem przeważające siły inflanckie. To jednak nie koniec militarnych przygód zamku. W czasie wojny golubskiej w 1422 roku po intensywnym ostrzale z 14 dział polskie wojska zdobyły miasto, a potem szturmem sam zamek. Zniszczenia były poważne, jednak krzyżacy zdołali odbudować twierdzę, więżąc przy okazji dwóch polskich jeńców, którym jednak udało się zbiec. Kolejne stulecia przyniosły nowe wyzwania. Podczas wojny 13-letniej zamek opanowały siły Związku Pruskiego, a król Kazimierz Jagiellończyk powierzył go w dzierżawę swojemu dworzaninowi Grotowi z Ostrowa. W połowie XV wieku, po zakończeniu wojny i podpisaniu drugiego pokoju toruńskiego, zamek stał się siedzibą starosty, którym został Ulryk Czerwonka. W 1511 roku Zygmunt Stary zlecił remont zamku, a w latach 1616-1623 za sprawą królewny Anny Wazówny, siostry Zygmunta III Wazy, zamek zyskał renesansowe attyki, nowe wieżyczki i zmieniony kształt okien. To właśnie tu po raz pierwszy w Polsce wyhodowano tytoń sprowadzony z Turcji. Prawdziwa rewolucja jak na tamte czasy. Wiek XVII i XVIII to czas kolejnych wojen i zniszczeń. W 1655 roku, w czasie potopu szwedzkiego, zamek został poważnie uszkodzony. W kolejnych dekadach był remontowany, a w epoce napoleońskiej służył nawet jako lazaret. W XIX wieku wichury powaliły część attyk, a w okresie międzywojennym polskie władze urządziły tu muzeum. Po wojnie zamek stopniowo odzyskiwał dawny blask. Prace zabezpieczające prowadzono od lat 40., a gruntowna odbudowa i restauracja przypadły na okres od 1959 do 1966 roku. Dziś zamek w Golubiu to nie tylko muzeum, ale też hotel i restauracja, a jego dziedziniec co roku rozbrzmiewa gwarem podczas turniejów rycerskich i widowisk historycznych. W 1977 roku odbyła się tu jedna z pierwszych w Polsce rekonstrukcji historycznych. Inscenizacja turnieju rycerskiego przyciągnęła tłumy pasjonatów historii. Współcześnie zamek jest miejscem nie tylko dla miłośników zabytków czy rycerskich pojedynków. W 15 lipca 2011 roku na dziedzińcu odbyło się monumentalne widowisko Zamek Dźwięku. Teatralno-muzyczny spektakl, który połączył sztukę, muzykę i historię w niezapomnianym show. A jeśli jesteście fanami tajemnic, to posłuchajcie tej legendy. Podobno w czasie wojen polsko-szwedzkich golubski zamek miał sekretny tunel pod Drwęcą prowadzący aż do zamku w Radzikach Dużych. Gdy Szwedzi zdobyli Golub, mieszkańcy uciekli tym przejściem, ale droga została odcięta przez olbrzymi kamień, który wpadł
wpadł do rzeki i zawalił sklepienie tunelu. Do dziś ten głaz można zobaczyć w nurcie Drwęcy. Może warto wybrać się na spacer i poszukać śladów historii na własne oczy? Zamek w Golubiu to prawdziwy skarb regionu. Miejsce, gdzie przenikają się epoki, style architektoniczne i ludzkie losy. To tutaj historia nie jest tylko suchą datą z podręcznika, ale wciąż żyje, rozbrzmiewa śmiechem uczestników turniejów, opowieściami przewodników i legendami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie wpiszcie ten adres na swoją listę miejsc do odwiedzenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No.

0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: kochaniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.